Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Kapiła News. Co robić w pile po godzinach? Gdzie szukać pomysłów na weekend? I jak się zresetować po pracy? O tym w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Eskapiła. Zaczynamy.
1: Piła na pierwszy rzut oka wygląda zwyczajnie, a potem okazuje się, że ma tyle zieleni, że zawstydza niejedno uzdrowisko. Ponad połowa powierzchni miasta to tereny zielone, a same lasy zajmują około 53 km kwadratowych.
0: Brzmi jak miasto, w którym łatwo złapać oddech po pracy. Od czego najlepiej zacząć, jeżeli ktoś ma wolne 2-3 godziny po południu?
1: Najprościej od spaceru. W Pile po kilku minutach jest się w parku, nad rzeką albo w lesie. W centrum króluje park miejski. 11 hektarów zieleni między Śródmieściem a Górnym, z rabatami, które wiosną i latem dosłownie wybuchają kolorami.
0: Tysiące kwiatów, alejki, ławki. Brzmi jak idealne miejsce na randkę, spacer z psem albo chwilę samotności z książką.
1: Dokładnie. Park miejski to pilskie salon na świeżym powietrzu. A kilka kroków dalej zaczyna się kolejny ważny bohater miejskiego życia, czyli gwda z bulwarami po obu stronach. Około 4 km tras do spacerów, biegania i jazdy na rowerze.
0: Rzeka w środku miasta zawsze robi klimat, ale w Pile jest jeszcze coś ekstra.
1: Wyspa. Od kilkudziesięciu lat to centralne miejsce spacerów i rekreacji. Plaża, place zabaw, miejsca do ćwiczeń i przestrzeń na wydarzenia plenerowe. Największe wrażenie robi prawie 1000-metrowa piaszczysta plaża z widokiem na Gwdę, most i Śródmieście.
0: Czyli można mieć wrażenie wakacji, będąc 5 minut od domu.
1: Tak. Wyspa to też świetny punkt startowy dla aktywnych. W całej Pile działa 12 publicznych siłowni plenerowych i 2 do street workoutu. A biegacze mają do wyboru bulwary nad Gwdą albo wymagające podbiegi w Kuźniku, gdzie trenują nawet biegacze ultra.
0: A rowerzyści?
1: Nie narzekają. W mieście jest około 64 km dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Najdłuższa trasa z ulicy Kossaka na Płotki ma ponad 5 km. Można też dojechać do kąpieliska nad Jeziorem Piaszczystym i leśną drogą do Dobrzycy.
0: Czyli rowerem da się ogarnąć i miasto, i jeziora, i leśne okolice.
1: A w samym centrum są 2 zupełnie różne światy spacerowe. Z jednej strony uspokojony plac Konstytucji 3 Maja, idealny na spokojny spacer i patrzenie na architekturę. Z drugiej dzikie łąki nad Gwdą, szczególnie malownicze o świcie, kiedy nad rzeką unosi się mgła.
0: Brzmi jak idealne miejsce na reset po ciężkim tygodniu.
1: I to jest właśnie siła Piły. Z jednej strony miasto, z drugiej natura na wyciągnięcie ręki.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
0: Skoro było już o naturze i spacerach, to pora na kulturę. Co w Pile dzieje się pod dachem, kiedy pogoda nie zachęca do wyjścia do parku?
1: Centrum Życia Kulturalnego to regionalne centrum kultury. Jest teatrem, kinem, sceną koncertową i taneczną, a także miejscem, które animuje życie kulturalne w mieście. Ma największą w regionie salę widowiskową na około 500 osób, a w repertuarze koncerty, spektakle, seanse filmowe i wydarzenia taneczne.
0: Ale RCK to nie tylko oglądanie z fotela, prawda?
1: Zgadza się. Działa tam wiele sekcji i zespołów artystycznych. Między innymi Szafirki, chór Halka, teatr wirtualny Tak oraz Pilska Orkiestra Rozrywkowa. Późną wiosną centrum wychodzi też do Parku Miejskiego, gdzie odbywają się zajęcia joga w parku i parkowe spotkania.
0: Czyli można zrobić powitanie słońca na trawie, a potem zostać na koncert.
1: Można. W ramach RCK działa także klub seniora Zacisze przy ulicy Bydgoskiej 68. W 14 sekcjach, na przykład brydżowej, komputerowej, kulinarnej czy turystycznej, spotyka się około 500 osób. Nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść.
0: Skoro jest RCK, to pewnie są też muzea.
1: Przy ulicy Browarnej działają 2. Muzeum Stanisława Staszica. Jedyna w Polsce placówka poświęcona temu pilaninowi znanemu z podręczników mieści się w jego rodzinnym domu. Zbiory to prawie 1400 eksponatów. Są też wystawy czasowe i letnie koncerty w ogrodzie.
0: Czyli jeżeli ktoś w szkole słyszał o Staszicu, to tutaj może zobaczyć, skąd pochodził.
1: A tuż obok, w dawnym konsulacie polskim, działa Muzeum Okręgowe. Ma stałe wystawy o archeologii i historii regionu oraz o życiu codziennym od połowy XVIII do początku XX wieku. Organizuje też wystawy czasowe i warsztaty, a podlega mu Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
0: Skoro była kultura, to teraz czas na sport. W Pile można nie tylko ćwiczyć, ale też kibicować. Jak wygląda sportowa mapa miasta?
1: Najpopularniejsze są sporty drużynowe. Najbardziej utytułowanym klubem ligowym jest żeński klub siatkarski PTPS, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. ponad ćwierćwiecznej historii siatkarki sięgały po tytuły mistrzyń i wicemistrzyń Polski, a także po Puchar Polski. Ich domem jest hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Żeromskiego.
0: Czyli można przyjść na mecz i poczuć atmosferę dużej siatkówki bez wyjazdu do metropolii.
1: Można. W Pile mocną pozycję ma też koszykówka. Od ponad dekady rozwijają klub Basket Piła. Zarówno drużyna męska, jak i żeńska rozgrywają swoje mecze w hali przy ulicy Bydgoskiej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
0: A piłka nożna? Bez niej trudno wyobrazić sobie sportową scenę w Polsce.
1: W Pile działają dwa stosunkowo młode kluby piłkarskie. Spotkania KP Piła odbywają się na stadionie przy ulicy Żeromskiego. Z kolei KS Futsal Piła gra w hali sportowo-widowiskowej po sąsiedzku. To propozycja dla tych, którzy lubią szybszą, halową odmianę piłki.
0: A co z tymi, którzy chcą się poruszać, ale ich mózg jeszcze nie jest przekonany do biegania po lesie albo do siłowni?
1: Dla nich dobrym początkiem jest aquapark. To kompleks, w którym są dwa baseny o długości 25 metrów, dwie zjeżdżalnie. Jedna ma około 40 metrów, druga 70. Do tego basen rekreacyjny, rwąca rzeka, hydromasaże, sauny. W części basenowej może przebywać jednocześnie ponad 160 osób, oczywiście w standardowych warunkach sanitarnych.
0: Czyli można popływać, poszaleć na zjeżdżalni, a potem zrelaksować się w saunie.
1: Tak, w aquaparku są też korty do squasha i strefa fitness, a zimą działa tam lodowisko. Rocznie obiekt odwiedza ponad 300 tysięcy osób, więc to jedno z najpopularniejszych miejsc aktywnego wypoczynku w mieście.
0: A jeżeli ktoś woli klasyczne korty tenisowe?
1: Korty tenisowe znajdują się zarówno przy akwaparku, jak i przy ulicy Dąbrowskiego. Do tego dochodzi cała sieć prywatnych siłowni. Nikt chyba nie policzył ich dokładnie, ale można spokojnie mówić o co najmniej kilkunastu obiektach.
0: Wspomniałaś o siłowniach. W Pile jest też podobno ogromny klub fitness, który robi wrażenie samą skalą.
1: Chodzi o Gym Factory. To największy obiekt fitness w regionie. Pod dachem jest około 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Znajduje się tam ponad 100 maszyn, około 2 ton wolnych ciężarów, sala do zajęć rowerowych, strefa crossfit, sala fitness, korty do squasha i kilka innych specjalistycznych stref treningowych.
0: Czyli miejsce, w którym można spędzić pół dnia i wciąż mieć wrażenie, że nie spróbowało się wszystkiego.
1: Dokładnie. A tuż obok jest coś dla tych, którzy szukają nie tylko ruchu, ale też mocnych emocji.
0: Mówisz o torze gokartowym?
1: Tak. Tor Gokart Extreme ma prawie 400 metrów długości. Największą frajdę daje walka o tysięczne części sekundy w ciasnych zakrętach. Gokarty osiągają prędkość do około 70 km na godzinę, a najlepsi kierowcy pokonują jedno okrążenie w nieco ponad 30 sekund.
0: To już są prędkości, przy których naprawdę czuć adrenalinę.
1: Zdecydowanie. A tuż obok działa klub bilardowy. To z kolei miejsce, w którym liczy się precyzja, spokój i skupienie. Dla jednych to forma relaksu, dla innych sport wymagający cierpliwości i opanowania.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
0: Skoro była prędkość na torze, to teraz przenosimy się jeszcze wyżej. W Pile można spojrzeć na miasto z perspektywy ptaka.
1: To prawda. Na pilskim lotnisku działa startowisko paralotniowe. Można tam latać jako pilot, ale także jako pasażer pod skrzydłem doświadczonego instruktora.
0: Jak to wygląda w praktyce?
1: W Pile stosuje się tak zwane hole za samochodem. Paralotnia startuje z lotniska, a samochód na linię wyciąga ją na odpowiednią wysokość. Średnio jest to około 800 metrów nad poziomem ziemi. Z takiej wysokości widać jak na dłoni Piłę, a także okoliczne miasta. Chodzież, Czarnków, Trzciankę, Wałcz, Złotów.
0: 800 metrów nad ziemią to już naprawdę poważny widok.
1: Wszystko zależy od warunków pogodowych i przejrzystości powietrza. W najlepsze letnie wieczory można podobno dostrzec nawet słońce odbijające się w szybach wieżowców w Bydgoszczy. Rekord przelotu z Piły to około 259 km.
0: Czyli z Piły można przelecieć paralotnią dystans, który samochodem zajmuje kilka godzin.
1: Tak, z pasażerami lata między innymi Bogdan Jasiński, który od lat zabiera chętnych na takie podniebne wycieczki. W ciągu roku na lot paralotnią decyduje się około 500 osób. Dla jednych to spełnienie marzenia, dla innych sposób na przełamanie lęku wysokości.
0: Brzmi pięknie, ale też trochę strasznie.
1: Dla wielu osób to mieszanka spokoju i adrenaliny. Z góry miasto wygląda inaczej. Widać układ ulic, rzekę, lasy, jeziora. To pozwala spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: Zostajemy jeszcze na chwilę przy wodzie, ale tym razem wracamy na ziemię. Wspominałaś o Płotkach. To miejsce, które często pojawia się w rozmowach o Pile.
1: Płotki to ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem, który jest jednym z ulubionych kierunków krótkich wypadów mieszkańców. To także jedyne miejsce w mieście, w którym można zasypiać i budzić się z widokiem na wodę.
0: Jak wygląda baza noclegowa nad Płotkami?
1: W ośrodku znajduje się 37 drewnianych domów, w większości przeznaczonych do wynajęcia. Poza sezonem jest tam cicho i spokojnie. Można usiąść na balkonie z kubkiem kawy, patrzeć na zachód słońca nad jeziorem i po prostu odciąć się od codziennego zgiełku.
0: Brzmi jak idealne miejsce na weekend bez telefonu.
1: Latem Płotki zmieniają się w tętniący życiem ośrodek. Jest tam najdłuższa w regionie piaszczysta plaża, kąpielisko, a sezonowo także park wodny, czyli dmuchany tor przeszkód na wodzie. To atrakcja dla dzieci, młodzieży, ale też dla dorosłych, którzy chcą poczuć się jak na wakacjach.
0: A jesienią i zimą?
1: Jesienią i zimą Płotki są spokojne. To dobry czas na spacery wokół jeziora, na obserwowanie zmieniającej się przyrody. Dla wielu osób to miejsce, w którym można się wyciszyć, posłuchać szumu drzew i fal.
0: Wspominałaś też o wyjątkowym obiekcie nad Płotkami, który ma znaczenie nie tylko rekreacyjne, ale też społeczne.
1: Przy końcu plaży znajduje się prawdopodobnie pierwsza na świecie platforma nurkowa dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała dzięki staraniom stowarzyszenia Krok po Kroku HSA, które od lat prowadzi rehabilitację przez nurkowanie.
0: To brzmi jak miejsce, które zmienia życie wielu osób.
1: Tak, platforma umożliwia nurkowanie przez cały rok. Można wejść do wody bezpośrednio z wnętrza przestronnej kabiny, w której jest ciepło i komfortowo, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Prace z osobami z niepełnosprawnościami ułatwiają podnośniki i ruchome dno. To rozwiązania, które pozwalają bezpiecznie i godnie korzystać z tej formy terapii.
0: To przykład, jak sport i rekreacja mogą stać się narzędziem realnej zmiany.
1: Dokładnie. To także dowód na to, że Piła potrafi tworzyć rozwiązania, które są unikatowe w skali świata.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
0: Skoro mowa o noclegach nad Płotkami, to warto też wspomnieć o tym, gdzie można zatrzymać się w samej Pile, jeżeli ktoś przyjeżdża na dłużej.
1: W mieście działa kilkanaście hoteli i moteli. Dwa największe znajdują się w ścisłym centrum. To obiekty, które łącznie oferują prawie 350 pokoi i apartamentów. Poza tym w różnych częściach miasta są mniejsze hotele, motele i apartamenty.
0: Czyli można wybrać nocleg blisko centrum, blisko lasu albo blisko jeziora.
1: Tak, Piła jest też świetną bazą wypadową do wycieczek w bliższą i dalszą okolicę.
0: Co warto zobaczyć, jeżeli ktoś ma do dyspozycji na przykład cały weekend?
1: Na pierwszym miejscu warto wymienić Dolinę Noteci. To obszar, w którym można obcować z naturą o każdej porze roku. Są tam łąki, lasy, starorzecza, miejsca idealne do obserwacji ptaków i spokojnych spacerów.
0: A dla miłośników jezior?
1: Dla nich idealne będzie Pojezierze Wałeckie. To region z wieloma jeziorami, które przyciągają nie tylko żeglarzy. Można tam pływać, wędkować, spacerować po lasach, korzystać z plaż.
0: Wspominałaś też o wrzosowiskach.
1: Tak, wrzosowiska okoneckie i kłomińskie. Latem zamieniają się w morze fioletowych kwiatów. To krajobraz, który robi ogromne wrażenie, a jednocześnie wciąż pozostaje mało znany. To dobre miejsce dla tych, którzy lubią odkrywać mniej oczywiste zakątki.
0: A jeżeli ktoś szuka bardziej duchowego wymiaru wyjazdu?
1: Wtedy warto odwiedzić sanktuaria maryjne w Skrzatuszu i w Górce Klasztornej. Sanktuarium w Górce Klasztornej jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. To przestrzeń modlitwy, refleksji, ale też ważny punkt na mapie pielgrzymkowej regionu.
0: Czyli w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Piły można znaleźć i ciszę lasu, i otwartą przestrzeń wrzosowisk, i miejsca o głębokim znaczeniu religijnym.
1: Tak, a dla miłośników niespiesznego odkrywania regionu jest jeszcze jedna propozycja. Żegluga po Noteci. To wciąż dość niszowa forma turystyki, ale bardzo ciekawa.
0: Na czym polega jej wyjątkowość?
1: Noteć płynie przez tereny, które nie są zdominowane przez masową turystykę. Rejs pozwala zobaczyć krajobrazy, które z perspektywy drogi są niewidoczne. Wzdłuż rzeki powstają nowoczesne mariny, między innymi w Czarnkowie i Drawsku. To miejsca, które łączą tradycję żeglugi śródlądowej z nowoczesną infrastrukturą.
0: Czyli można spędzić dzień na wodzie, zatrzymać się w marinie, a wieczorem wrócić do Piły i pójść na spacer nad Gwdę.
1: Dokładnie. To pokazuje, że Piła nie jest tylko celem, ale też punktem startowym do wielu różnych wycieczek.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
0: Kiedy zbiera się to wszystko w całość, widać, że Piła ma kilka twarzy. Z jednej strony miasto parków, bulwarów i plaży w centrum. Z drugiej miejsce z bogatą ofertą kulturalną i sportową.
1: Wystarczy wybrać, czy ma się ochotę na spacer po parku, bieg po leśnych ścieżkach, koncert w RCK, mecz siatkówki, dzień w aquaparku, lot nad miastem czy spokojny wieczór nad jeziorem.
2: Piła News.
3: Czas na kolejne inspirujące historie, a to w ramach magazynu reporterów Radia SK. Ja nazywam się Jan Grzelaczyk, a moją gościnią jest Angelika Leszczyńska, czyli prezeska Fundacji Złotowianka. Witam serdecznie.
4: Dziękuję za zaproszenie.
3: Jak wyglądały początki fundacji?
4: Ja tę fundację założyłam 18 lat temu.

0: podopieczni i ich rodziny uwierzyli, że mogą więcej niż im się wydaje. W Złotowie jest ośrodek rehabilitacji Zabajka 2 i do niego przyjeżdżali ludzie z całej Polski, z zagranicy, a nasi lokalnie, ponieważ to jest prywatny ośrodek, nasi lokalnie nie bardzo. I ja bardzo chciałam zrobić wszystko, żeby ci nasi też mogli, skoro mają za miedzą, za płotem, żeby też mogli z tego skorzystać. I tak właśnie, taka w sumie była idea powstania fundacji. Ja też z wykształcenia jestem nauczycielką i jak przestałam pracować w szkole, a z mężem założyliśmy prywatny biznes, to trochę mi brakowało takiej interakcji z młodzieżą, akcji takich KO-wca, że tak powiem. I stąd właśnie pomysł na to, żeby fundację założyć i żeby działać na różnych płaszczyznach, na różnych polach.
1: Do dziś fundacja nazywa się Złotowianka, mimo że tych ludzi z różnych rejonów przybywa. Czy myśleliście przez chwilę, żeby zrobić jakiś rebranding, czy w ogóle tego nawet nie braliście pod uwagę?
0: Myśleliśmy wielokrotnie, dlatego że jak fundacja nam się rozrosła, w tej chwili mamy podopiecznych ponad 2600 osób z całej Polski, dosłownie z każdego województwa. I rozrosło się to na tyle, że chcieliśmy pozyskiwać też środki z różnych źródeł, to bardzo, w tym od sektora prywatnego także, to bardzo często dostawaliśmy informacje, że no chętnie byśmy pomogli, ale wy Złotowianka to tak nie bardzo, bo to tak lokalnie, więc trzeba zmienić. No i były chyba ze 3 podejścia do rebrandingu, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie, że robiąc analizę plusy, minusy, że jednak więcej tracimy niż zyskujemy i zostaliśmy przy tej nazwie. Jakoś sobie radzimy, na tyle jest fundacja zakorzeniła się już i na tyle broni się działaniami, że no funkcjonujemy, dajemy radę i myślę, że już nam minął ten czas, kiedy nazwę. Stwierdziliśmy, że zmienimy może stronę, logo i inne rzeczy, ale z nazwą pozostaniemy.
1: Dlaczego akurat osoby niepełnosprawne?
0: Raz, że ten ośrodek w Złotowie funkcjonujący, a dwa, wie pan, my, jak mówiłam, założyliśmy z mężem też firmę, firmę. Mój mąż jest dziennikarzem, więc gazetę lokalną i portal internetu. Jeszcze wtedy, 18 lat temu, to była tylko gazeta. I pisaliśmy często, robiliśmy jakieś zbiórki o trudnych sytuacjach osób z terenu, a chciałam coś więcej, bo właściwie nawet wtedy na tamtym etapie nie wiedziałam, że te zbiórki są nielegalne, takie organizowane tak spontanicznie. No i to była grupa chyba taka docelowa, której najtrudniej jest w życiu i uznaliśmy, że oni najbardziej potrzebują wsparcia. Docelowo, jak już zaczęliśmy się zajmować tą grupą, to okazało się, że bardzo dużego wsparcia i też bardzo dużo naszej uwagi kierujemy na opiekunów, bo uważamy, że opiekunowie osób z niepełnosprawnościami to jest grupa, którą bardzo powinno się nasze państwo też zająć i społeczeństwo ze względu na to, że nam się to po prostu opłaca, bo im dłużej oni mają siły i im dłużej im się chce zajmować swoimi dziećmi, no to tym dłużej my jako społeczeństwo mamy luz, że tak powiem. My nie musimy się nimi zajmować, więc nawet jeżeli na kogoś empatia nie działa, to powinna ekonomia do niego przemówić, że to jest grupa tak, którą powinniśmy chołubić i której powinniśmy pomagać, bo nas to zwalnia z tej odpowiedzialności.
1: A jak wygląda rynek osób pracujących w takiej fundacji, na przykład wolontariuszy?
0: Wie pan, w sumie nie wiem, jakie jest w tej chwili, jakie są statystyki, jeśli chodzi o organizacje, które zajmują się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Ich trochę jest, ale nie ma aż tyle. Poza tym nie wszystkie działają na dużą skalę, nie wszystkie działają tak prężnie z powodu braku środków, ale Fundacja Klon Jawor, która co roku robi takie analizy i publikuje informacje o tym, jaki jest stan NGO-sów w Polsce, tych organizacji pozarządowych, od kilku lat już apeluje jakby i daje informacje, że ludzi, którzy chcą się zajmować i wspierać, jest coraz mniej i będzie coraz mniej. To jest trudny rynek. Trudniej się żyje, ale też wygodniej nam się, znaczy z jednej strony trudniej się żyje, bo może nie pod względem socjalnym, takim sprawnym, takim jak my, jak pan, ja i osobom, które nie mają większych problemów ze zdrowiem, to nam się łatwiej żyje, tak generalnie. Mamy większy dostęp do wszystkiego, ale za tym ułatwieniem w życiu cywilizacyjnym idą niestety większe problemy emocjonalne. I to sprawia, że ludzie są pogubieni i uważają często, albo są nastawieni na siebie, albo są pogubieni i mówią, że oni nie są w stanie nikomu pomóc, skoro sobie nie są w stanie pomóc. I tych wolontariuszy i organizacji, które się tym zajmują, nie ma za wiele. To ubywa, tego jest

0: coraz mniej. My widzimy przez 18 lat, jak to się u nas kształtowało w fundacji. Wygrane są troszeczkę organizacje, które są w dużych miastach, bo tam są studenci. Studenci, którzy na przykład muszą praktyki wyrobić w ramach swoich godzin i tych studentów łatwiej jest pozyskać do pomocy. Ale w mniejszej miejscowości, gdzie nie ma studentów, już jest dużo trudniej. Naszymi wolontariuszami są albo seniorki, które są aktywne i bardzo chcą, ale z czasem coraz trudniej, za chwilę one też potrzebują pomocy, albo z kolei młodzież, siódma, ósma klasa, bo licealiści w bardzo trudnym... Kiedyś podstawą byli licealiści, uczniowie szkół średnich. Dzisiaj jest to grupa, która się najmniej angażuje i to nie tylko u nas. Jak sobie analizuję i rozmawiam z innymi organizacjami, to jest grupa, którą najciężej, najtrudniej wyciągnąć. Ale są to, ja nie mówię, nie chcę wrzucać też do wszystkich do jednego worka i nie powiem, że ich nie ma wcale. Oni są, tylko po prostu jak patrzymy na lata wstecz, to jest ich dużo mniej.
1: Czyli filarami pozostają takie osoby z pasją do pomagania, powiedzmy, z taką potrzebą, z taką świadomością społeczną?
0: Znaczy zawsze tak jest, że musi być ktoś, kto zarazi entuzjazmem i energią innych. Więc tak są i jest ich trochę. Tylko mówię, trzeba im też trochę pomóc, bo sama wiem, jak się spotykamy z innymi organizacjami na różnych szkoleniach czy wyjazdach integracyjnych, albo nawet na webinarach jakichś, jak rozmawiamy na szkoleniach. Jak jest bardzo dużo problemów, jak są kłody rzucone pod nogi, to ludzie ci się też wypalają bardzo szybko. Jak widzą, ile jest potrzeb, a jak ciężko jest uzyskać wsparcie, to przychodzi taki moment, kiedy oni też mówią, kurczę, nie mam już siły i odpuszczam. Kluczem, nasza fundacja ma 18 lat, bo zawsze mieliśmy to szczęście, że dobieraliśmy dobrych ludzi, fajnych ludzi. Bo tutaj jedna, nawet najbardziej entuzjastyczna liderka, czy jeden lider, nie jest w stanie tego sam zrobić. On jest ważny bardzo, musi pociągnąć, ale musi mieć też zaplecze. I da się to zrobić, tylko no wymaga to, ja musiałam prawie że zrezygnować ze swojej pracy, żeby się zająć fundacją, tak naprawdę. Bo tylko wtedy, jak się tak człowiek zaangażuje na maksa, to ma sens.
1: Przechodząc jeszcze do działalności Złotowianki, rozumiem, że fundacja nie jest ukierunkowana na pomaganie osobom z jakąś konkretną niepełnosprawnością, tylko pomaga różnym osobom.
0: Tak, u nas jest tak, że nie mamy ukierunkowania na jakąś jedną dysfunkcję, tak samo jak nie mamy ograniczenia wiekowego, że to jest organizacja tylko dla dzieci. U nas są i dorośli, i młodzież, i dzieci, wszystkie możliwe dysfunkcje. Bo też my staramy się, tak jak mówiłam, mamy dwa główne cele. Pierwszy to jest pomóc im zebrać środki na leczenie i rehabilitację, ale drugi cel to jest aktywizacja. I robimy wszystko, żeby oni uwierzyli. My mamy w fundacji taki motto, jest niepełnosprawność to nie koniec świata. Czyli, że można żyć, radzić sobie z tym jakoś, czy to jest niepełnosprawność wrodzona, czy nabyta. Jest to mega traumatyczne przeżycie i zmieniające dokładnie cały świat i całe życie danej osoby, ale można sobie z tym poradzić i mamy podopiecznych, którzy są tego przykładami, że można.
1: Co może posłużyć za przykład takiej formy aktywizacji?
0: Sprowadziliśmy do Polski, właśnie Fundacja Złotowianka 8-9 już prawie lat temu sprowadziła do Polski frame running. To jest taka dyscyplina sportu dla osób z niepełnosprawnościami właśnie, które nie mogą się samodzielnie poruszać, ale na specjalnych rowerach, takich trójkołowych, bez pedałów, mogą biegać. My to ściągnęliśmy z Danii i ze Szwecji, bo tam mieszka też podopieczna fundacji, która kiedyś jej mama o tym powiedziała. Pojechałyśmy do tej Szwecji, żeby to zobaczyć i jak to ściągnęliśmy, to tak się to rozwinęło, że dzisiaj mamy, mimo że na świecie frame running jest już od prawie 30 lat, 27 chyba, Polska bierze w tym udział, odkąd my to ściągnęliśmy, czyli 8-9. A my mamy mistrzynię świata we frame running. My mamy rekordzistów świata we frame running. Jeździmy na zawody, jesteśmy tam naprawdę poważani. To jest właśnie dowód na to, że można. I dowód na to, jak życie się zmieniło, jak zmieniło się życie osób z niepełnosprawnościami, które w to weszły. Ale sukcesy sportowe to jest jedna jakby działka, natomiast nam bardzo zależało, żeby frame running ściągnąć do Polski też dlatego, żeby pokazać, że to jest też fajna forma rehabilitacji i ciała, ale też umysłu, ducha i forma socjalizacji, bo już samo wyjście na trening wymaga mobilizacji, spotkanie na treningu z innymi, ćwiczenia. Nie wszyscy muszą być mistrzami. My mamy takich podopiecznych, którzy biegają na mobilerach, i wcale nie chcą rywalizować. Ich sukcesy sportowe nie interesują, ale oni zyskali dzięki temu przyjaciół, zyskali możliwość wyjazdu na jakieś zawody albo nawet na jakieś memoriały, przyjeżdżają do nas na obozy. Oni znaleźli też takie światełko w tunelu, im się chce.
1: Czy właśnie na tym polega główna forma pomocy? Takie pokazanie, że z tego życia, mimo wszelkich przeciwności losu, wciąż można korzystać?
0: Tak, że można sobie poradzić z problemami. O to nam chodzi, bo uważam, że głowa, zresztą nie tylko ja, wszyscy mówią, że głowa jest najistotniejsza w procesie zdrowienia, w funkcjonowaniu. Więc pokazanie, że można na różne sposoby. Nie potrafisz tego, to możesz spróbować tego. No i chcemy im dawać to, czego nie mają na co dzień, czyli właśnie rehabilitacja jest bardzo ważna i ona musi być. My realizujemy różne projekty, z dofinansowaniami, ale też swoje projekty bez dofinansowań, które mają im pokazać właśnie, że można ciekawie to życie spędzić, przy okazji odciążając opiekunów, bo taki, wie pan, to każdy z nas, jak ma doła, a jeszcze źle się czuje, a jeszcze jest niepełnosprawnością jakąś obarczony, no to jest mega uciążliwy dla otoczenia, dla rodziny, dla rodzeństwa, dla rodziców. Więc my chcemy im pokazać, że można nie być takim, a jednocześnie tym rodzicom też pokazać, że nawet jeżeli urodziło ci się dziecko z niepełnosprawnością, albo jeżeli twoje dziecko uległo wypadkowi i teraz, no to jest ogromny ciężar, nie ma się co oszukiwać i z całą sympatią i empatią trzeba nazywać rzeczy po imieniu, to nie jest łatwy kawałek chleba, jak się taka tragedia w życiu dzieje. Ale po tym pierwszym okresie traumy, żałoby i w ogóle totalnego załamania można poukładać sobie jakoś to życie tak, żeby ono dalej miało jakiś sens, żeby dalej się chciało funkcjonować, wstawać po prostu rano z łóżka.
1: W takim razie, jakie działania są podejmowane, by bezpośrednio pomóc tym opiekunom?
0: Wymyśliłyśmy sobie taki nasz autorski wytchnieniowy pobyt i powiem panu, że były takie dwa właśnie, bo zdobyłyśmy dofinansowanie też i te dwa pobyty, podczas których przyjeżdżały do nas matki z dziećmi i ojcowie z dziećmi i oni tylko razem spali i jedli, a w pozostałym czasie każde z nich, znaczy dzieci były zabierane przez terapeutów w jedno miejsce, a rodzice mieli swoje aktywności. Oni ze łzami w oczach, oba turnusy się kończyły. Oni płakali i mówili, że oni, wie pan, dla mnie to było takie odkrywcze też bardzo, jak przyjeżdżali na ten pobyt, zabieraliśmy im dzieci i oni nagle tak chodzili po korytarzu i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Nagle mają czas dla siebie i oni byli cali dzicy momentami. Nie wiedzieli jak, ale czy na pewno mogę, ale co teraz? Mówię, może pani spać przez całe 5 dni czy tam 4, może pani brać udział w aktywnościach, ale nie musi. Może pani czytać książkę albo iść do lasu. I ten czas wolny im ofiarowany był dla nich najistotniejszy i oni byli cali w szoku, że tak można. I na koniec bardzo dziękowali, ale powiem panu, że to dla nas było też takie bardzo wzmacniające i nam potrzebne jako fundacji, bo różnie bywa na co dzień. Wśród osób z niepełnosprawnościami też są osoby różne. Miłe, niemiłe, roszczeniowe, grzeczne, niegrzeczne. Przekrój społeczny, jak w każdej grupie społecznej. I te dwa pobyty im sprawiły wiele radości, ale też nam bardzo dużo dały. Były dla nas takim kopem do działania, takim zastrzykiem, że tak, trzeba to robić dalej.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz to była Angelika Leszczyńska, prezeska Fundacji Złotowianka. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję za taką możliwość, bo ja mówię, o fundacji mogę opowiadać, bo to jest, uważam, dobra, robimy dobre rzeczy.
2: Eskapiła News. Z jednej strony małe miasto nad Notecią, z drugiej wielka 200-letnia historia przemysłu. Ujście kojarzy się z Hutą Szkła, ale mało kto wie, jak bardzo ta huta jest spleciona z losami całego regionu pilskiego. To jest w ogóle fascynujące, że w takim niewielkim mieście działa zakład, który pamięta jeszcze czasy, gdy te tereny były częścią państwa pruskiego. Huta Szkła w Ujściu ruszyła w roku 1809 i do dziś jest jednym z symboli lokalnej tożsamości.
3: Czyli mówimy o najstarszym producencie opakowań szklanych w Polsce, który w dodatku działa nieprzerwanie od ponad 200 stuleci. Brzmi jak historia z podręcznika, a to przecież zwykłe, codzienne butelki.
2: Zwykłe, ale jednocześnie bardzo niezwykłe. Ta huta była pierwszą w Polsce, która wprowadziła maszynową produkcję butelek. To był ogromny skok technologiczny, z ręcznego dmuchania szkła do seryjnej produkcji, która pozwoliła obsłużyć rosnący rynek.
3: I nagle okazuje się, że butelka po napoju z Piły, Chodzieży czy Poznania mogła wyjechać w świat, bo w Ujściu ktoś wymyślił, jak ją szybciej i taniej wyprodukować.
4: Dokładnie. Dzisiaj Huta specjalizuje się w butelkach brązowych i zielonych. Trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale też do wielu krajów Europy, między innymi do Francji, Belgii, Holandii, a nawet dalej, na przykład do Kanady. To jest lokalny zakład o bardzo międzynarodowym zasięgu.
3: Ale zanim dojdziemy do współczesności, warto się cofnąć do okresu międzywojennego, bo wtedy w Ujściu i w pobliskim Dziębówku działały już huty szkła, tylko że pod zupełnie inną banderą.
5: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
4: Tak, przed I wojną światową były to zakłady należące do niemieckiej spółki akcyjnej z siedzibą w Dreźnie. Nazywała się dość skomplikowanie. Aktiengesellschaft für Glasindustrie vormals Friedrich Siemens. To była duża branżowa firma, która miała swoje fabryki w różnych miejscach. I nagle przychodzi koniec wojny, zmieniają się granice, Wielkopolska wraca do Polski. Co się wtedy dzieje z takimi niemieckimi fabrykami? W wielu przypadkach majątek niemieckich przedsiębiorstw był przejmowany przez polski kapitał. Czasem powstawały zupełnie nowe spółki, czasem przekształcano istniejące. W przypadku hut w Ujściu i Dziębówku zrobiono coś pośredniego. Majątek wniesiono do nowo utworzonej polskiej spółki akcyjnej, ale kontrola kapitałowa w dużej mierze pozostała po stronie niemieckiej. Czyli na papierze polska spółka, a w praktyce wciąż mocne wpływy z Drezna. Można tak to ująć. 13 września 1927 roku powstała Huta Szkła Ujście Spółka Akcyjna. Założycieli było kilku. Po pierwsze właśnie ta niemiecka spółka szklarska, która wniosła same fabryki. Po drugie Europejskie Stowarzyszenie Fabryk Butelek z Düsseldorfu, które dorzuciło prawa do określonej technologii produkcji. Do tego doszło jeszcze praskie towarzystwo akcyjne Böhmischen Union Bank oraz kilku polskich udziałowców.
3: I tu pojawiają się konkretne nazwiska z naszego regionu.
4: Tak, między innymi radca miejski Jan Cynka z Poznania, inżynier Stefan Głowacki, a także dyrektor Leon Okoniewski z Ujścia, który został jedynym członkiem zarządu spółki. To pokazuje, że polski kapitał i polscy menedżerowie też mieli w tym przedsięwzięciu swój udział.
3: Ale finansowo to nie była prosta układanka. Tam się pojawiają liczby, które brzmią jak współczesne transakcje na rynku fuzji i przejęć.
4: Dokładnie. Majątek hut wyceniono na tak zwaną wartość przedsiębiorstwa, niespełna 800 tysięcy złotych. Od tego odjęto przejęte długi handlowe, około 147 tysięcy złotych. Wyszło około 650 tysięcy złotych wartości netto. Z tej kwoty niemiecka spółka objęła akcje tylko na 167 tysięcy, a resztę potraktowała jako wierzytelność wobec nowej spółki.
3: Czyli klasyczne, wkładam majątek, ale jednocześnie zostaję wierzycielem i mam nad wszystkim kontrolę.
4: Tak to wygląda. Kapitał zakładowy ustalono na 250 tysięcy złotych, a akcje miały być na okaziciela. I tu pojawia się ciekawostka dla miłośników historii gospodarczej. Do dziś nie zachował się żaden oryginalny dokument akcji tej spółki.
3: Ani jedna akcja? Nawet w archiwach?
4: Jak dotąd nic nie wypłynęło. Wiadomo, że po II wojnie światowej te papiery nie zostały zgłoszone do rejestracji, więc formalnie przepadły. Zostały tylko projekty i wzory dokumentów przechowywane w aktach rejestrowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu w oddziale w Pile.
3: Czyli można zobaczyć, jak miały wyglądać, ale nie ma żadnego oryginału, który ktoś trzymałby w szufladzie po dziadku.
4: Dokładnie. Co ciekawe, te wzory przygotowywano wewnętrznie w spółce bez udziału drukarni. To były załączniki do dokumentacji rejestrowej, a nie efekt pracy wyspecjalizowanej oficyny.
3: A sama huta? Bo o papierach mówimy, że zaginęły, ale zakład przecież stoi.
4: Stoi i działa do dziś huta w Ujściu. Po fabryce w Dziębówku nie ma już śladu, poza torfowiskami, które kiedyś służyły jako paliwo do pieców hutniczych. Natomiast ujską hutę udało się utrzymać, rozwinąć i wprowadzić w nową epokę.
5: To jest magazyn lokalny radia SK Piła. SK Piła.
3: I tu dochodzimy do jubileuszu, który kilka lat temu mocno wybrzmiał w całym regionie. 200. rocznica powstania huty. To brzmi jak powód do naprawdę dużej uroczystości.
4: 4 lipca 2009 roku w Ujściu zorganizowano obchody 200-lecia zakładu. To było wydarzenie nie tylko dla pracowników, ale dla całego miasta. Huta od zawsze była jednym z głównych pracodawców i motorem rozwoju lokalnej społeczności.
3: Wystarczy spojrzeć na liczby. Na początku, w XIX wieku, pracowało tam około 50 osób. w okresie międzywojennym już ponad 300, a w najlepszych czasach po wojnie ponad 800.
4: To oznacza, że praktycznie każda rodzina w Ujściu miała kogoś związanego z hutą. Zakład nie tylko dawał pracę, ale też budował mieszkania, wspierał infrastrukturę miejską, kulturę, życie społeczne. W małym, kilkutysięcznym mieście taki pracodawca to fundament.
3: Trzeba też pamiętać, że huta przeszła przez bardzo trudny moment po II wojnie światowej. Zakład był zniszczony w 45%, a mimo to szybko wznowiono produkcję.
4: I to jest kolejny element tej historii – odporność. Zrujnowany zakład, brak surowców, trudne warunki, a jednak udało się odbudować piece, uruchomić linie i znów stać się ważnym graczem w branży. To wymagało ogromnej determinacji pracowników i kadry technicznej.
3: Nic dziwnego, że podczas jubileuszu tak mocno podkreślano rolę ludzi. Uhonorowano wtedy aż 169 osób, zasłużonych hutników, którzy przez lata tworzyli ten zakład.
4: Każdy z nich otrzymał pamiątkową statuetkę. To był symboliczny gest wdzięczności mieszkańców dla tych, którzy budowali dobrobyt miasta. Bo huta to nie tylko mury i maszyny, ale przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą tam codziennie do pracy.
3: Na uroczystości pojawił się też gość, który z regionem pilskim jest mocno związany. Ówczesny minister Adam Szejnfeld.
4: W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego. 200 lat huty to około 20 pokoleń pracowników. Ludzka pamięć sięga zwykle 3-4 pokoleń wstecz. Dlatego tak istotne jest, aby historia tych wcześniejszych pokoleń została utrwalona. Choćby właśnie poprzez jubileusze, pomniki, publikacje.
3: I tu pojawia się kolejny symbol. Pomnik hutnika na Starym Rynku w Ujściu.
5: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
4: Pomnik fontanna przedstawiający hutnika w trakcie dmuchania szkła odsłonięto właśnie 4 lipca 2009 roku w dniu jubileuszu. Stanął na odnowionym Starym Rynku przed wejściem do dawnego kościoła ewangelickiego.
3: To jest bardzo charakterystyczna rzeźba. Hutnik pochylony nad piszczelą, skupiony na pracy, a jednocześnie otoczony wodą. Połączenie pomnika z fontanną sprawia, że to miejsce żyje, szczególnie latem.
4: Pomnik ma kilka funkcji. Po pierwsze, upamiętnia tradycje hutnicze Ujścia. Po drugie, stał się punktem orientacyjnym w mieście. Po trzecie, to miejsce spotkań, gdzie ludzie umawiają się, odpoczywają, robią zdjęcia.
3: Trochę jak lokalny pod zegarem, tylko że pod hutnikiem.
4: Dokładnie. Co ciekawe, odsłonięcie pomnika poprzedziła wspomniana już ceremonia wręczenia statuetek hutnikom. To było takie symboliczne przejście. Najpierw podziękowanie konkretnym ludziom, a potem odsłonięcie rzeźby, która ma przypominać o wszystkich pokoleniach pracowników.
3: I znów, obecność przedstawicieli władz różnych szczebli, w tym ministra, nadała temu wydarzeniu dodatkowej rangi. Ale chyba najważniejsze było to, że mieszkańcy poczuli, iż ich codzienna praca ma swoje miejsce w przestrzeni publicznej.
4: Tak, bo pomnik przedsiębiorstwa to nie jest tylko hołd dla firmy. To jest opowieść o mieście, o jego historii, o tym, z czego żyli ludzie i co ich łączyło. W Ujściu tą osią jest właśnie huta szkła.
3: Zresztą widać to po tym, jak ten pomnik funkcjonuje w życiu społecznym. Stał się miejscem zbiórek, spacerów, wycieczek. Na przykład w październiku 2009 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej zaczęli swoją wizytę w Ujściu właśnie od spotkania przy hutniku, a dopiero potem pojechali zwiedzać zakład.
4: To pokazuje, że rzeźba nie jest tylko dekoracją. Ona organizuje przestrzeń i nadaje jej znaczenie, a jednocześnie przypomina, że za każdą butelką, która wyjeżdża z Ujścia, stoi konkretna praca, konkretne umiejętności.
5: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
3: Pomnik hutnika ma też swoją nowszą historię, związaną z odnowieniem w 2018 roku. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo mówimy o lokalnym czynie społecznym.
4: Na początku września 2018 roku pracownicy huty i ich rodziny postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Od dawna zastanawiali się, co mogliby zrobić w ramach wolontariatu na rzecz miasta. Po różnych pomysłach uznali, że najlepiej będzie zająć się tym, co jest im najbliższe, czyli właśnie pomnikiem hutnika i jego otoczeniem.
3: Czyli zamiast szukać daleko, wybrali symbol, który codziennie widzą, przechodząc przez rynek. I to jest bardzo logiczne. Odnowić coś, co jest wizytówką zarówno miasta, jak i samej huty.
4: Po konsultacjach z autorem rzeźby ustalono sposób renowacji. I tu pojawia się detal, który zawsze budzi uśmiech. Pomnik czyszczono roztworem z dodatkiem piwa, a potem zabezpieczono warstwą oleju ochronnego.
3: Piwo i hutnik. Trudno o bardziej symboliczne połączenie. Ale to ma sens, bo takie roztwory są stosowane przy czyszczeniu niektórych powierzchni. A przy okazji brzmi to bardzo swojsko.
4: Najważniejsze jest to, że w akcję zaangażowali się nie tylko pracownicy, ale też ich bliscy. To było wspólne działanie, które pokazało, że huta nie kończy się na bramie zakładu. To jest społeczność, która czuje odpowiedzialność za swoje miasto.
3: I znów wracamy do tego, że pomnik nie jest martwym obiektem. On żyje razem z ludźmi, którzy go otaczają, dbają o niego, spotykają się przy nim. To trochę jak rodzinne zdjęcie, które co jakiś czas trzeba odkurzyć i oprawić na nowo.
4: Dokładnie, a w tle cały czas działa huta, która przeszła kolejną ważną zmianę własnościową. W 2004 roku 60% akcji Huty Szkła Ujście Spółka Akcyjna zostało sprzedanych irlandzkiej grupie Ardagh. Od tego momentu zakład stał się częścią międzynarodowego koncernu.
3: Czyli znowu mamy ciekawą klamrę. Kiedyś niemiecki kapitał, potem polska spółka akcyjna, a dziś globalna grupa z siedzibą za granicą. A mimo to huta wciąż jest mocno zakorzeniona w lokalnej rzeczywistości.
4: To jest właśnie paradoks współczesnej gospodarki. Własność może być międzynarodowa, ale zakład pozostaje fizycznie w konkretnym miejscu. Zatrudnia ludzi z okolicy, płaci podatki, współpracuje z lokalnymi firmami, angażuje się w życie społeczne. W Ujściu to widać bardzo wyraźnie.
5: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Jeżeli spojrzymy na całą tę historię, od XIX wieku przez międzywojnie, zniszczenia wojenne, czasy powojenne, aż po współczesność, to widać, że Huta Szkła jest czymś w rodzaju kręgosłupa miasta.
4: Tak, bo przez 200 lat zmieniały się granice, systemy polityczne, właściciele, technologie, a huta wciąż była. Dla wielu rodzin to miejsce pierwszej pracy, czasem jedynej. Dla innych punkt odniesienia, bo nawet jeśli ktoś wyjechał, to i tak huta pozostawała w opowieściach.
3: I to jest też opowieść o tym, jak przemysł kształtuje przestrzeń. Bez huty nie byłoby tylu bloków pracowniczych, nie byłoby tak rozwiniętej infrastruktury, nie byłoby tylu inicjatyw kulturalnych, które przez lata wspierał zakład.
4: Dlatego pomnik hutnika na Starym Rynku jest czymś więcej niż tylko ładną rzeźbą. To jest materialny znak, że historia pracy, wysiłku i codziennego trudu ma swoje miejsce w centrum miasta, a nie gdzieś na marginesie.
3: Ciekawe jest też to, że dokumenty akcji międzywojennej spółki nie przetrwały, a przetrwała sama fabryka i pamięć o ludziach. Jakby życie codzienne okazało się trwalsze niż papiery wartościowe.
4: To bardzo trafne spostrzeżenie. Archiwa są ważne, ale ostatecznie to budynki, maszyny i przede wszystkim ludzie niosą historię dalej. W Ujściu te historie można dosłownie zobaczyć. W dymiących kominach, w szkle wyjeżdżającym z linii produkcyjnych, w pomniku hutnika, który stoi na rynku.
3: I w butelce, którą ktoś właśnie otwiera gdzieś we Francji czy w Kanadzie, nie mając pojęcia, że jej historia zaczęła się 200 lat temu w niewielkim mieście w Wielkopolsce.
4: A jednak ta historia tam jest, w technologii, w tradycji, w doświadczeniu przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 20 pokoleniom hutników udało się zbudować coś, co przetrwało wszystkie zawirowania. I to jest chyba najciekawszy wymiar tej opowieści o Ujściu i jego hucie szkła.
5: SK Piła News.
3: Jezioro Logo kojarzy się wielu osobom z Polesiem, ale dziś przenosimy się bliżej, do Trzcianki i okolic. I nagle okazuje się, że swoje logo ma też Pojezierze Wałeckie.
4: Dokładnie. W gminie Trzcianka Jezioro Długie jest od lat znane pod nazwą Logo. To jeden z kluczowych akwenów w całej tutejszej rynnie jeziornej, która ciągnie się na długości około 10 km od Smolarni po Trzciankę.
3: Czyli mamy takie lokalne pasmo wodne?
4: Trochę tak. W tej rynnie leżą cztery najbardziej znane jeziora. Straduńskie, Logo, Sarcz i Okunie. Do tego dochodzi jeszcze cała masa mniejszych akwenów. W sumie wody powierzchniowe w gminie Trzcianka zajmują około 689 hektarów, czyli mniej więcej 1,8% powierzchni gminy.
3: Brzmi jak raj dla kogoś, kto lubi wodę bardziej niż beton.
4: I dla kogoś, kto lubi ryby bardziej niż korki uliczne. Bo te jeziora to nie tylko rekreacja, ale też ważne gospodarstwa rybackie i wędkarskie. Wiele z nich ma podwójną funkcję – wypoczynkową i gospodarczą.
3: W dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Piła zabieramy Was na wycieczkę śladem jezior w Trzciance i okolicach. Jesteście gotowi? No to zaczynamy.
5: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
3: Zatrzymajmy się przy tym naszym lokalnym logo. Co to za jezioro, jeśli spojrzeć na liczby?
4: Jezioro Długie, czyli logo, ma powierzchnię około 61,9 hektara. Głębokość waha się od 5 do 7 metrów. To jezioro średniej wielkości, ale bardzo ciekawe dla wędkarzy.
3: A jak tam trafić z Trzcianki? To jest taki wypad po pracy, czy raczej całodniowa wyprawa?
4: Bardziej po pracy. Z Trzcianki jedzie się w kierunku Tuczna, około 4 km. Czyli kilkanaście minut samochodem, rowerem trochę dłużej, ale jak ktoś lubi aktywnie, to spokojnie do zrobienia.
3: I co tam można robić poza patrzeniem na wodę i robieniem zdjęć na media społecznościowe?
4: Przede wszystkim łowić. Na logo można łowić z brzegu i z łodzi, a co ważne, także nocą. Jezioro jest szczególnie polecane dla spinningistów i karpiarzy. W wodzie pływa cała klasyka gatunku. Karp, leszcz, płoć, wzdręga, węgorz, okoń, szczupak, sandacz, lin, tołpyga i karaś srebrny.
3: Brzmi jak karta menu w rybnej restauracji.
4: Z tą różnicą, że tutaj trzeba sobie tę kartę samemu wyciągnąć z wody. I oczywiście pamiętać o przepisach, limitach, ochronie gatunków. To jest normalne gospodarczo prowadzone łowisko, a nie dziki staw.
3: Czyli wędkarze mają swoje logo, ale wspomniałeś też o sarczu. To już jezioro, które leży właściwie w samej Trzciance.
4: Tak, jezioro Sarcz, nazywane też jeziorem miejskim, leży w granicach administracyjnych miasta. To część pojezierza Wałeckiego. Powierzchnia w zależności od źródła waha się od około 45 do ponad 53 hektarów. Średnia głębokość to 3,7 metra, maksymalna około 7,2 dziesiątych.
3: Czyli trochę płycej niż na logo, ale wciąż całkiem solidnie.
4: Zdecydowanie. Lustro wody leży na wysokości około 75-77 metrów nad poziomem morza. To jezioro jest częścią tego samego ciągu wodnego, który biegnie od Trzcianki w stronę Smolarni.
5: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła. SK Piła.
3: Sarcz ma też ciekawą historię związaną z nazwą. Bo to nie jest tak, że zawsze nazywał się tak samo.
4: Historia nazwy jest naprawdę długa. Pierwotnie jezioro nosiło nazwę Szarcz. W dokumentach z XVI wieku pojawia się zapis Sarcz, a w falsyfikacie dokumentu z datą 1343 rok też występuje forma Szarcz. Po rozbiorach w czasach zaborów nazwę zgermanizowano. Pod koniec XVIII wieku funkcjonowała jako Zaskerze. Ta niemiecka nazwa utrzymała się aż do upadku III Rzeszy.
3: A kiedy wróciła polska wersja?
4: Urzędowo w 1949 roku wprowadzono nazwę Sarcz. Później, w 2006 roku, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych potwierdziła ją oficjalnie. W różnych publikacjach można się jeszcze spotkać z określeniem jezioro miejskie, ale Sarcz jest nazwą obowiązującą.
3: A co z historią własności? Bo wspominałeś, że to jezioro przewija się w dokumentach szlacheckich.
4: W XVI wieku jezioro znajdowało się w powiecie poznańskim Korony Królestwa Polskiego. Od średniowiecza właścicielami byli czarnkowscy herbu Nałęcz III. W tym słynnym, choć sfałszowanym dokumencie z datą 1343, król Kazimierz III Wielki miał nadać sędziwojowi z Czarnkowa miasto Czarnków z okolicznymi wsiami i czterema jeziorami, wśród których wymieniono Szarcz.
3: Czyli jezioro jako element majątku. Trochę jak dziś działka z domkiem letniskowym, tylko w wersji średniowieczny magnat.
4: Dokładnie. W 1532 roku sędziwój czarnkowski, kasztelan przemęcki, dzielił puszczę i jeziora z bratem, kasztelanem bydgoskim Maciejem. W tym podziale jezioro Szarcz wymieniono wśród większych akwenów, na których łowiono ryby niewodem, czyli dużą siecią ciągnioną z brzegu.
3: Czyli już wtedy to było miejsce, gdzie ryba była poważną sprawą.
4: I tak zostało do dziś. Szarcz jest ważnym łowiskiem, ale też centrum rekreacji. Po obu stronach brzegu działają ośrodki wczasowe, parkingi, pola namiotowe. Są dwie plaże, stara i nowa, obie strzeżone w sezonie letnim.
5: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: To jest to miejsce, gdzie latem trudno znaleźć wolne miejsce na ręcznik?
4: W słoneczne weekendy bywa tłoczno. W pobliżu plaż działają sklepiki, punkty gastronomiczne, są parkingi. W 2013 roku oddano do użytku Park Ryb Słodkowodnych, taką edukacyjną atrakcję, która pokazuje, jakie gatunki żyją w naszych wodach.
3: I to jest też jezioro, na którym dzieje się sporo sportowo.
4: Tak, na Szarczu rozgrywane są mistrzostwa w sportach motorowodnych i regaty żeglarskie. To akwen, który łączy funkcje miejskiej plaży, łowiska i areny sportowej.
3: A jak z jakością wody? Bo przy tak intensywnym użytkowaniu to zawsze jest pytanie.
4: Badania z 1999 i 2004 roku klasyfikowały wodę w trzeciej klasie czystości i trzeciej kategorii podatności na degradację. Czyli nie jest to górski potok, ale jak na jezioro miejskie, całkiem przyzwoicie. Oczywiście wymaga stałej troski i monitoringu.
3: Zostajemy jeszcze chwilę przy wędkarzach, bo oprócz Logo i Szarcza mamy w okolicy całą listę jezior, które są dla nich jak katalog marzeń.
4: Zdecydowanie. Wspomniane już Logo, czyli Jezioro Długie, to klasyk, ale obok niego są kolejne. Okunie, Moczytko, Bomblino, Bukowo, Karpie. Każdy ma trochę inny charakter, ale łączy je jedno – bogactwo ryb.
3: To przejdźmy po kolei. Jezioro Szarcze jako łowisko. Co tam pływa?
4: Bardzo podobny zestaw jak w Logo. Karp, leszcz, płoć, wzdręga, węgorz, okoń, szczupak, sandacz, lin, tołpyga, karaś srebrny. Powierzchnia Szarcza to około 52 hektarów, głębokość od 4 do 8 metrów. Dojazd jest prosty, z Trzcianki w kierunku Wałcza, około 2 km. Łowić można z brzegu i z łodzi.
3: Czyli dla kogoś, kto zaczyna przygodę z wędką, to jest bardzo dostępne miejsce.
4: Tak, bo można połączyć to z plażowaniem, spacerem, rodzinnym wypadem. A jeśli ktoś szuka bardziej kameralnych akwenów, to ma do wyboru mniejsze jeziora.
5: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
3: Na przykład okunie. Sama nazwa brzmi jak obietnica konkretnej ryby.
4: I rzeczywiście, okoń tam występuje, ale nie tylko. Jezioro Okunie ma powierzchnię około 9,77 hektara. Długość to 510 metrów, szerokość 240 metrów, głębokość do 4 metrów. Dojazd z Trzcianki w kierunku Łomnicy około 1,5 km.
3: Czyli praktycznie za rogiem.
4: Tak, w wodzie pływają lin, szczupak, węgorz, leszcz, karaś, płoć, amur i karp. To jezioro, które dobrze sprawdza się dla tych, którzy lubią spokojniejsze, mniejsze akweny bez dużego ruchu.
3: A Moczytko? Nazwa sugeruje, że coś się tam moczy często.
4: Moczytko to kolejne niewielkie jezioro, powierzchnia około 7,2 hektara, długość 515 metrów, szerokość 260 metrów, głębokość do 4 metrów. Dojazd z Trzcianki w kierunku Białej około 4 km.
3: I znowu pytanie, co w wodzie?
4: Szczupak, sandacz, lin, karaś, amur, karp, leszcz, płoć, węgorz. Czyli pełen przekrój gatunków, które interesują zarówno wędkarzy nastawionych na drapieżniki, jak i tych, którzy wolą spokojne ryby karpiowate.
3: Zostało nam jeszcze Bomblino. Brzmi trochę jak nazwa z bajki.
4: A jest bardzo realne. Jezioro Bomblino ma powierzchnię około 9,85 hektara. Długość 625 metrów, szerokość 220 metrów, głębokość do 4 metrów. Dojazd z Trzcianki w kierunku Piły, przy stacji kolejowej Biała.
3: Czyli można wysiąść z pociągu i praktycznie od razu rozkładać wędki.
4: Mniej więcej tak. W Bomblinie występują szczupak, karp, amur, karaś, lin, węgorz, leszcz i płoć. To kolejne jezioro, które łączy funkcję rekreacyjną z gospodarczą. Jest wykorzystywane przez lokalne gospodarstwa rybackie.
5: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Jak się na to wszystko patrzy z góry, to widać, że Trzcianka i okolice to taki mały wodny świat. Jeziora, stawy, rzeki, cieki. Prawie 700 hektarów wody.
4: I to jest ogromny potencjał. Z jednej strony dla turystyki. Kąpieliska, plaże, sporty wodne, żeglarstwo, motorowodne imprezy. Z drugiej dla wędkarstwa i gospodarki rybackiej. Wiele z tych jezior jest zarybianych, prowadzonych w sposób planowy, tak aby utrzymać równowagę między rekreacją a produkcją ryb.
3: A jak to wygląda od strony przyrodniczej? Bo intensywne użytkowanie zawsze niesie jakieś ryzyko.
4: To jest balans. Jeziora takie jak Sarcz, położone w mieście, są bardziej narażone na presję. Ścieki, spływy z dróg, duży ruch turystyczny. Stąd te klasy czystości, o których mówiliśmy. Z kolei mniejsze akweny, jak Okunie czy Moczytko, mogą być spokojniejsze, ale też wrażliwsze na przełowienie czy zanieczyszczenia z pól.
3: Czyli odpowiedzialność jest po obu stronach. I po stronie gospodarstw rybackich, i po stronie tych, którzy przyjeżdżają z wędką czy ręcznikiem.
4: Dokładnie. Wędkarze muszą przestrzegać przepisów, limitów, okresów ochronnych. Turyści – nie zostawiać śmieci, nie niszczyć roślinności przybrzeżnej, nie hałasować ponad miarę. A samorząd i gospodarstwa – dbać o infrastrukturę, monitoring wody, zrównoważone zarybianie.
3: Z jednej strony to brzmi jak sporo zasad, a z drugiej to jest cena za to, żeby te jeziora nie skończyły jako zamulone, zarośnięte zbiorniki bez życia.
4: I żeby wciąż można było tam łowić szczupaki, sandacze, karpie, a nie tylko wspominać, że kiedyś to były ryby. W Trzciance ten balans jest szczególnie ważny, bo woda jest jednym z największych atutów gminy.
5: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: Zastanawiam się, jak te jeziora zmieniają się w ciągu roku. Bo latem wszyscy myślą o plaży, ale zimą też coś się tam dzieje.
4: Zimą część jezior zamarza i wtedy pojawia się wędkarstwo podlodowe. Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Grubość lodu, brak prądów, ostrożność. Na niektórych akwenach, jak Sarcz, pojawiają się też amatorzy łyżew, ale to zawsze wymaga rozsądku.
3: Wiosną z kolei zaczyna się sezon na obserwowanie przyrody. Ptaki, pierwsze rośliny, woda, która się oczyszcza po zimie.
4: Wiosna to też czas, kiedy wędkarze czekają na koniec okresów ochronnych dla niektórych gatunków. Lato – pełnia sezonu. Jesień – świetny czas na drapieżniki, bo ryby intensywnie żerują przed zimą. Każda pora roku ma swój rytm nad wodą.
3: I to jest chyba największy urok tych jezior. Że nie są tylko letnim kąpieliskiem, ale żyją przez cały rok. Raz jako plaża, raz jako lodowisko, raz jako ciche miejsce na spacer z kubkiem gorącej herbaty.
4: A dla wielu mieszkańców Trzcianki i okolic to też część tożsamości. Jezioro Sarcz, Logo, Okunie, Moczytko, Bomblino – to są nazwy, które pojawiają się w rodzinnych opowieściach, wspomnieniach wakacji, pierwszych ryb, pierwszych ognisk.
3: I może właśnie dlatego warto o nich mówić nie tylko w kontekście gdzie pojechać na weekend, ale też jak o nie dbać, żeby zostały z nami na kolejne pokolenia.
4: Bo jezioro to nie jest tylko plama wody na mapie. To historia, gospodarka, przyroda i codzienne życie ludzi, którzy mieszkają obok. W Trzciance widać to szczególnie wyraźnie. Od średniowiecznych dokumentów o Szarcz po dzisiejsze zawody motorowodne na Sarczu i nocne zasiadki karpiarzy na Logo.
3: A na koniec można dodać, że kto raz wstanie o 5 rano i zobaczy mgłę nad wodą, ten już zawsze będzie wiedział, po co są te wszystkie liczby. Hektary, metry głębokości, kilometry dojazdu.
4: I dlaczego warto je znać, zanim rozłoży się wędkę albo koc na brzegu.
5: News.
6: studiu Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
7: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
6: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś? Czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
7: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić? Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają. One mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans. A teraz, jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
6: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
7: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
6: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
7: Tak, ja mówię, po kolei.
6: Ale wszystko się dzieje dobrze.
7: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
6: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
7: Tak.
6: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
7: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po, można powiedzieć, po mrozowemu jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają, jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym, mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
6: No to jest mocny numer.
7: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu, właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie nie, gdzie jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie ma miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie ma miejsca jak dom.
0: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz, tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to Mrozu,
1: tak, tak,
0: ale jest to już inny Mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty. I
0: a
1: więc...
0: to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłużej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze,
1: zaproszenie.
0: Że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.

0: Z telefonu, tak. To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
1: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
1: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie żartuję. I uwaga. I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, z Tripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po tak. To, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
1: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio

0: siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
1: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
0: dobra,
1: to logiczne, okay,
0: no,
1: ale to by było
0: tak.
1: Logiczne, jakby była przed trasą.
0: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
1: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bardzo. Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
0: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc no ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
0: Dzięki.
1: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
0: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
1: Po ślubie masz na to czas.
0: Mam, jak najbardziej.
1: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek skupia się na czymś innym.
0: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż no, niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
1: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
0: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
1: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
0: Panowie wiedzą najlepiej, no.
1: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
0: Tak jest.
1: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcamy do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
0: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
1: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie. porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością i jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwóch głos narracyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz siebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudua i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
4: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 po roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
4: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
4: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
0: Czyli się rozrasta zespół.
4: Tak jest, projekt czyli rośnie i,
0: dobrze,
4: i czuję, że...
0: na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
4: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
4: Dzięki bardzo.
1: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: nam się żyje.
1: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
2: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
1: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie ma. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
2: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
3: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
2: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Zerlok. Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16b.
1: Szukasz pracy w Pile? Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub doświadczenie w pracach magazynowych? Czołowy producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci oferuje stabilną pracę dla magazynierów. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki do 36 zł brutto za godzinę, świadczenia świąteczne i premie kwartalne. Wyślij swoje CV na rekrutacja@dolina-noteci.pl. Więcej informacji na stronie www.więcejniżkarma.pl w zakładce kariera.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: I po reklamie.

0: Jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
4: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
3: Jesteś zadowolony?
4: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
3: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: I po reklamie. Piła na czasie.
9: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Jeśli szukacie artystycznych emocji, Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego zaprasza na wystawę malarstwa Marty Tomaszewskiej-Bartnickiej, pochodzącej z Piły, absolwentki Toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych. W swojej twórczości artystka inspiruje się teatrem tańca, trwale zapisując na płótno ulotny ruch, światło i ludzką energię. Jej wielkoformatowe, pełne wewnętrznej wolności dzieła z cyklu Powidoki możecie osobiście odkrywać w Pile aż do 30 października.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
17: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
16: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
18: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
16: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I

Czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
12: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
11: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Szukasz pracy w Pile? Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub doświadczenie w pracach magazynowych? Czołowy producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci oferuje stabilną pracę dla magazynierów. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki. Do 36 zł brutto za godzinę. Świadczenia świąteczne i premie kwartalne. Wyślij swoje CV na rekrutacja@dolina-noteci.pl. Więcej informacji na stronie www.więcejniżkarma.pl w zakładce kariera.
15: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
16: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło? A przecież jeszcze nie grzejemy.
17: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha. I różnicę czuć od razu.
16: Mucha!
17: Robią izolacje natryskowe poddaszy fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
16: Normalnie Mucha nie siada.
17: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów. Stary Rynek 8. Piła, Aleja Wojska Polskiego 36. www.mucha24.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Checking Body już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już popołudnie niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16B.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Piła na czasie.
13: Adleta Janiak, chcecie poczuć klimat słonecznej Italii w środku jesieni? Już w sobotę, 24 października o 18:00, Złotowski Dom Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert Mała Italia. Na scenie wystąpią wybitni artyści, którzy przeniosą Was wprost do Rzymu i Sanremo. Usłyszycie największe ponadczasowe włoskie przeboje, pełne śródziemnomorskiej energii, pasji i prawdziwego południowego temperamentu. Bilety już w sprzedaży.
14: Muzyką się żyje. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla Was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
14: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na Was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 Waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na Waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem Waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech Wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co bierzemy Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawy, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? Oh, no właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladze, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo ganki już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia, Erik Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już, to jest, ten maksimum to jest najgorszy.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeszcze
1: niczego ode mnie nie chcijcie.
0: Jeżeli
1: w tym
0: na
1: momencie.
0: Przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję. Ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Słoneczna Przygoda, oferujący wakacje zima-lato 27. Słonecznaprzygoda.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
9: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
8: Jesteś zadowolony?
9: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
8: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła. Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje. Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
14: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
13: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
15: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając, słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
3: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
13: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Derek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na eskowym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz pracy w Pile? Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub doświadczenie w pracach magazynowych? Czołowy producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci oferuje stabilną pracę dla magazynierów. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki. Do 36 zł brutto za godzinę. Świadczenia świąteczne i premie kwartalne. Wyślij swoje CV na rekrutacja@dolina-noteci.pl. Więcej informacji na stronie www.więcejniżkarma.pl w zakładce kariera.
10: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
8: Piła na czasie.
9: Witam Was serdecznie, Arleta Janiak. Szykujcie się na prawdziwe muzyczne święto i ponad dwie godziny doskonałej zabawy. W niedzielę 25 października o 16 w kinie Światowid w Czarnkowie szlagierowy zawrót głowy. Na jednej scenie połączą się dwa pokolenia artystów. Wystąpi Mirosław Szołtysek, uwielbiana legenda śląskiej estrady, a towarzyszyć mu będzie pełen młodej energii duet Marsalam. Usłyszycie padające w ucho hity znane z telewizji i radia.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
11: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
10: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
12: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
13: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
10: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
14: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia. Idę Weekend w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Słoneczna Przygoda, oferujący wakacje zima-lato 27. Słonecznaprzygoda.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
13: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
12: Mucha
13: robią izolację natryskowe poddaszy fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
12: Normalnie Mucha nie siada.
13: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8, Piła, Aleja Wojska Polskiego 36, www.mucha24.pl.
14: Uwaga, Piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
15: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
16: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
17: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kup do samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile, przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
2: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
1: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Szukasz pracy w Pile? Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub doświadczenie w pracach magazynowych? Czołowy producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci oferuje stabilną pracę dla magazynierów. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki do 36 zł brutto za godzinę, świadczenia świąteczne i premie kwartalne. Wyślij swoje CV na rekrutacja@dolina-noteci.pl. Więcej informacji na stronie www.więcejniżkarma.pl w zakładce Kariera.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
12: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
11: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
13: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
14: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
11: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
15: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Neptunika w Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No, chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK w Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Piła na czasie.
14: Przed nami teatralne wydarzenie roku Arleta Janiak. Witam Was serdecznie. W sobotę, 10 października o 19 w sali kinowej Złotowskiego Domu Kultury odbędzie się spektakl Solaris. Słynna kosmiczna opowieść Stanisława Lema odrodzi się na Waszych oczach jako poruszający monodram. W roli głównej zobaczycie wybitną aktorkę Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Beatę Niedzielę. A to wszystko w sobotę, 10 października o 19 w Złotowskim Domu Kultury.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
7: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
6: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
9: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: Ha, no wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Szukasz pracy w Pile? Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub doświadczenie w pracach magazynowych? Czołowy producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci oferuje stabilną pracę dla magazynierów. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki. Do 36 zł brutto za godzinę. Świadczenia świąteczne i premie kwartalne. Wyślij swoje CV na rekrutacja@dolina-noteci.pl. Więcej informacji na stronie www.więcejniżkarma.pl w zakładce kariera.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Promocja.
3: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
3: Ale
4: nie wiesz gdzie?
5: Odlot ściśle tajny!
6: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Słoneczna Przygoda, oferujący wakacje zima-lato 27. Słonecznaprzygoda.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
20: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
21: Słuchaj, Marian.
22: No?
21: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
22: Ta.
21: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
22: No i co, Barbara, i co?
21: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
22: Ta Mariolka to jest naprawdę...
23: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
26: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
25: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
27: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
25: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
28: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest SK, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir X Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: I po reklamie.
18: Piła na czasie.
19: Arleta Janiak, dobry wieczór. Szukacie może kinowych emocji? Kino Helios w Pile zaprasza na najgorętsze premiery, a wśród nich długo wyczekiwana polska superprodukcja kostiumowa, czyli nowa odsłona kultowej lalki. Dla widzów o mocnych nerwach mamy przerażający horror Resident Evil, a dla szukających rozrywki animację Zapomniana Wyspa. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze ma dla Was Helios, zajrzyjcie na stronę kina.
20: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
21: Urażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
20: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
1: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
20: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Uwaga, piła! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 28 września do 10 października odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Piła. Wstęp bezpłatny.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Szukasz pracy w Pile? Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub doświadczenie w pracach magazynowych? Czołowy producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci oferuje stabilną pracę dla magazynierów. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki. Do 36 zł brutto za godzinę. Świadczenia świąteczne i premie kwartalne. Wyślij swoje CV na rekrutacja@dolina-noteci.pl. Więcej informacji na stronie www.więcejniżkarma.pl w zakładce kariera.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiciu,
2: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Zagapiła. Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
1: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
1: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
1: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
1: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
1: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
1: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
1: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia, jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie, bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu miejscu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
1: Mega szalone, mega wesołe
0: z
1: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
1: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
1: i czuję, że...
0: na bogato, tak dobrze, dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na te płyty od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam.
2: SK Piła News.
3: Jezioro Logo kojarzy się wielu osobom z Polesiem, ale dziś przenosimy się bliżej, do Trzcianki i okolic. I nagle okazuje się, że swoje logo ma też Pojezierze Wałeckie.
4: Dokładnie. W gminie Trzcianka Jezioro Długie jest od lat znane pod nazwą Logo. To jeden z kluczowych akwenów w całej tutejszej rynnie jeziornej, która ciągnie się na długości około 10 km od Smolarni po Trzciankę.
3: Czyli mamy takie lokalne pasmo wodne?
4: Trochę tak. W tej rynnie leżą cztery najbardziej znane jeziora – Straduńskie, Logo, Sarcz i Okunie. Do tego dochodzi jeszcze cała masa mniejszych akwenów. W sumie wody powierzchniowe w gminie Trzcianka zajmują około 689 hektarów, czyli mniej więcej 1,8% powierzchni gminy.
3: Brzmi jak raj dla kogoś, kto lubi wodę bardziej niż beton.
4: I dla kogoś, kto lubi ryby bardziej niż korki uliczne. Bo te jeziora to nie tylko rekreacja, ale też ważne gospodarstwa rybackie i wędkarskie. Wiele z nich ma podwójną funkcję – wypoczynkową i gospodarczą.
3: W dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Piła zabieramy Was na wycieczkę śladem jezior w Trzciance i okolicach. Jesteście gotowi? No to zaczynamy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
3: Zatrzymajmy się przy tym naszym lokalnym logo. Co to za jezioro, jeśli spojrzeć na liczby?
4: Jezioro Długie, czyli Logo, ma powierzchnię około 61,9 hektara. Głębokość waha się od 5 do 7 metrów. To jezioro średniej wielkości, ale bardzo ciekawe dla wędkarzy.
3: A jak tam trafić z Trzcianki? To jest taki wypad po pracy, czy raczej całodniowa wyprawa?
4: Bardziej po pracy. Z Trzcianki jedzie się w kierunku Tuczna, około 4 km. Czyli kilkanaście minut samochodem, rowerem trochę dłużej, ale jak ktoś lubi aktywnie, to spokojnie do zrobienia.
3: I co tam można robić poza patrzeniem na wodę i robieniem zdjęć na media społecznościowe?
4: Przede wszystkim łowić. Na Logo można łowić z brzegu i z łodzi, a co ważne, także nocą. Jezioro jest szczególnie polecane dla spinningistów i karpiarzy. W wodzie pływa cała klasyka gatunku. Karp, leszcz, płoć, wzdręga, węgorz, okoń, szczupak, sandacz, lin, tołpyga i karaś srebrny.
3: Brzmi jak karta menu w rybnej restauracji.
4: Z tą różnicą, że tutaj trzeba sobie tę kartę samemu wyciągnąć z wody. I oczywiście pamiętać o przepisach, limitach, ochronie gatunków. To jest normalne gospodarczo prowadzone łowisko, a nie dziki staw.
3: Czyli wędkarze mają swoje logo, ale wspomniałeś też o Sarczu. To już jezioro, które leży właściwie w samej Trzciance.
4: Tak, jezioro Sarcz, nazywane też jeziorem miejskim, leży w granicach administracyjnych miasta. To część Pojezierza Wałeckiego. Powierzchnia w zależności od źródła waha się od około 45 do ponad 53 hektarów. Średnia głębokość to 3,7 metra, maksymalna około 7,2 dziesiątych.
3: Czyli trochę płycej niż na Logo, ale wciąż całkiem solidnie.
4: Zdecydowanie. Lustro wody leży na wysokości około 75-77 metrów nad poziomem morza. To jezioro jest częścią tego samego ciągu wodnego, który biegnie od Trzcianki w stronę Smolarni.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
3: Sarcz ma też ciekawą historię związaną z nazwą. Bo to nie jest tak, że zawsze nazywał się tak samo.
4: Historia nazwy jest naprawdę długa. Pierwotnie jezioro nosiło nazwę Szarcz. W dokumentach z XVI wieku pojawia się zapis Sarcz, a w falsyfikacie dokumentu z datą 1343 rok też występuje forma Szarcz. Po rozbiorach w czasach zaborów nazwę zgermanizowano. Pod koniec XVIII wieku funkcjonowała jako Zaskerze. Ta niemiecka nazwa utrzymała się aż do upadku III Rzeszy.
3: A kiedy wróciła polska wersja?
4: Urzędowo w 1949 roku wprowadzono nazwę Sarcz. Później, w 2006 roku, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych potwierdziła ją oficjalnie. W różnych publikacjach można się jeszcze spotkać z określeniem jezioro miejskie, ale Sarcz jest nazwą obowiązującą.
3: A co z historią własności? Bo wspominałeś, że to jezioro przewija się w dokumentach szlacheckich.
4: W XVI wieku jezioro znajdowało się w powiecie poznańskim Korony Królestwa Polskiego. Od średniowiecza właścicielami byli czarnkowscy herbu Nałęcz III. W tym słynnym, choć sfałszowanym dokumencie z datą 1343, król Kazimierz III Wielki miał nadać sędziwojowi z Czarnkowa miasto Czarnków z okolicznymi wsiami i czterema jeziorami, wśród których wymieniono Szarcz.
3: Czyli jezioro jako element majątku. Trochę jak dziś działka z domkiem letniskowym, tylko w wersji średniowieczny magnat.
4: Dokładnie. W 1532 roku sędziwój czarnkowski, kasztelan przemęcki, dzielił puszczę i jeziora z bratem, kasztelanem bydgoskim Maciejem. W tym podziale jezioro Szarcz wymieniono wśród większych akwenów, na których łowiono ryby niewodem, czyli dużą siecią ciągnioną z brzegu.
3: Czyli już wtedy to było miejsce, gdzie ryba była poważną sprawą.
4: I tak zostało do dziś. Sarcz jest ważnym łowiskiem, ale też centrum rekreacji. Po obu stronach brzegu działają ośrodki wczasowe, parkingi, pola namiotowe. Są dwie plaże, stara i nowa, obie strzeżone w sezonie letnim.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: To jest to miejsce, gdzie latem trudno znaleźć wolne miejsce na ręcznik?
4: Słoneczne weekendy bywa tłoczno. W pobliżu plaż działają sklepiki, punkty gastronomiczne, są parkingi. W 2013 roku oddano do użytku Park Ryb Słodkowodnych, taką edukacyjną atrakcję, która pokazuje, jakie gatunki żyją w naszych wodach.
3: I to jest też jezioro, na którym dzieje się sporo sportowo.
4: Tak, na Sarczu rozgrywane są mistrzostwa w sportach motorowodnych i regaty żeglarskie. To akwen, który łączy funkcje miejskiej plaży, łowiska i areny sportowej.
3: A jak z jakością wody? Bo przy tak intensywnym użytkowaniu to zawsze jest pytanie.
4: Badania z 1999 i 2004 roku klasyfikowały wodę w trzeciej klasie czystości i trzeciej kategorii podatności na degradację. Czyli nie jest to górski potok, ale jak na jezioro miejskie, całkiem przyzwoicie. Oczywiście wymaga stałej troski i monitoringu.
3: Zostajemy jeszcze chwilę przy wędkarzach, bo oprócz Logo i Sarcza mamy w okolicy całą listę jezior, które są dla nich jak katalog marzeń.
4: Zdecydowanie. Wspomniane już Logo, czyli Jezioro Długie, to klasyk, ale obok niego są kolejne. Okunie, Moczytko, Bomblino, Bukowo, Karpie. Każdy ma trochę inny charakter, ale łączy je jedno – bogactwo ryb.
3: To przejdźmy po kolei. Jezioro Sarcze jako łowisko. Co tam pływa?
4: Bardzo podobny zestaw jak w Logo. Karp, leszcz, płoć, wzdręga, węgorz, okoń, szczupak, sandacz, lin, tołpyga, karaś srebrny. Powierzchnia Sarcza to około 52 hektarów, głębokość od 4 do 8 metrów. Dojazd jest prosty, z Trzcianki w kierunku Wałcza, około 2 km. Łowić można z brzegu i z łodzi.
3: Czyli dla kogoś, kto zaczyna przygodę z wędką, to jest bardzo dostępne miejsce.
4: Tak, bo można połączyć to z plażowaniem, spacerem, rodzinnym wypadem. A jeśli ktoś szuka bardziej kameralnych akwenów, to ma do wyboru mniejsze jeziora.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
3: Na przykład okunie. Sama nazwa brzmi jak obietnica konkretnej ryby.
4: I rzeczywiście, okoń tam występuje, ale nie tylko. Jezioro Okunie ma powierzchnię około 9,77 hektara. Długość to 510 metrów, szerokość 240 metrów, głębokość do 4 metrów. Dojazd z Trzcianki w kierunku Łomnicy około 1,5 km.
3: Czyli praktycznie za rogiem.
4: Tak, w wodzie pływają lin, szczupak, węgorz, leszcz, karaś, płoć, amur i karp. To jezioro, które dobrze sprawdza się dla tych, którzy lubią spokojniejsze, mniejsze akweny bez dużego ruchu.
3: A Moczytko? Nazwa sugeruje, że coś się tam moczy często.
4: Moczytko to kolejne niewielkie jezioro, powierzchnia około 7,2 hektara, długość 515 metrów, szerokość 260 metrów, głębokość do 4 metrów. Dojazd z Trzcianki w kierunku Białej około 4 km.
3: I znowu pytanie, co w wodzie?
4: Szczupak, sandacz, lin, karaś, amur, karp, leszcz, płoć, węgorz. Czyli pełen przekrój gatunków, które interesują zarówno wędkarzy nastawionych na drapieżniki, jak i tych, którzy wolą spokojne ryby karpiowate.
3: Zostało nam jeszcze bomblino. Brzmi trochę jak nazwa z bajki.
4: A jest bardzo realne. Jezioro Bomblino ma powierzchnię około 9,85 hektara. Długość 625 metrów, szerokość 220 metrów, głębokość do 4 metrów. Dojazd z Trzcianki w kierunku Piły przy stacji kolejowej Biała.
3: Czyli można wysiąść z pociągu i praktycznie od razu rozkładać wędki.
4: Mniej więcej tak. W Bomblinie występują szczupak, karp, amur, karaś, lin, węgorz, leszcz i płoć. To kolejne jezioro, które łączy funkcję rekreacyjną z gospodarczą. Jest wykorzystywane przez lokalne gospodarstwa rybackie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Jak się na to wszystko patrzy z góry, to widać, że Trzcianka i okolice to taki mały wodny świat. Jeziora, stawy, rzeki, cieki. Prawie 700 hektarów wody.
4: I to jest ogromny potencjał. Z jednej strony dla turystyki. Kąpieliska, plaże, sporty wodne, żeglarstwo, motorowodne imprezy. Z drugiej dla wędkarstwa i gospodarki rybackiej. Wiele z tych jezior jest zarybianych, prowadzonych w sposób planowy, tak aby utrzymać równowagę między rekreacją a produkcją ryb.
3: A jak to wygląda od strony przyrodniczej? Bo intensywne użytkowanie zawsze niesie jakieś ryzyko.
4: To jest balans. Jeziora takie jak Sarcz, położone w mieście, są bardziej narażone na presję. Ścieki, spływy z dróg, duży ruch turystyczny. Stąd te klasy czystości, o których mówiliśmy. Z kolei mniejsze akweny, jak Okunie czy Moczytko, mogą być spokojniejsze, ale też wrażliwsze na przełowienie czy zanieczyszczenia z pól.
3: Czyli odpowiedzialność jest po obu stronach. I po stronie gospodarstw rybackich, i po stronie tych, którzy przyjeżdżają z wędką czy ręcznikiem.
4: Dokładnie. Wędkarze muszą przestrzegać przepisów, limitów, okresów ochronnych. Turyści nie zostawiać śmieci, nie niszczyć roślinności przybrzeżnej, nie hałasować ponad miarę. A samorząd i gospodarstwa dbać o infrastrukturę, monitoring wody, zrównoważone zarybianie.
3: Z jednej strony to brzmi jak sporo zasad, a z drugiej to jest cena za to, żeby te jeziora nie skończyły jako zamulone, zarośnięte zbiorniki bez życia.
4: I żeby wciąż można było tam łowić szczupaki, sandacze, karpie, a nie tylko wspominać, że kiedyś to były ryby. W Trzciance ten balans jest szczególnie ważny, bo woda jest jednym z największych atutów gminy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: Zastanawiam się, jak te jeziora zmieniają się w ciągu roku. Bo latem wszyscy myślą o plaży, ale zimą też coś się tam dzieje.
4: Zimą część jezior zamarza i wtedy pojawia się wędkarstwo podlodowe. Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Grubość lodu, brak prądów, ostrożność. Na niektórych akwenach, jak Sarcz, pojawiają się też amatorzy łyżew, ale to zawsze wymaga rozsądku.
3: Wiosną z kolei zaczyna się sezon na obserwowanie przyrody. Ptaki, pierwsze rośliny, woda, która się oczyszcza po zimie.
4: Wiosna to też czas, kiedy wędkarze czekają na koniec okresów ochronnych dla niektórych gatunków. Lato – pełnia sezonu. Jesień – świetny czas na drapieżniki, bo ryby intensywnie żerują przed zimą. Każda pora roku ma swój rytm nad wodą.
3: I to jest chyba największy urok tych jezior. Że nie są tylko letnim kąpieliskiem, ale żyją przez cały rok. Raz jako plaża, raz jako lodowisko. Raz jako ciche miejsce na spacer z kubkiem gorącej herbaty.
4: A dla wielu mieszkańców Trzcianki i okolic to też część tożsamości. Jezioro Sarcz, Logo, Okunie, Moczytko, Bomblino to są nazwy, które pojawiają się w rodzinnych opowieściach, wspomnieniach wakacji, pierwszych ryb, pierwszych ognisk.
3: I może właśnie dlatego warto o nich mówić nie tylko w kontekście, gdzie pojechać na weekend, ale też jak o nie dbać, żeby zostały z nami na kolejne pokolenia.
4: Bo jezioro to nie jest tylko plama wody na mapie. To historia, gospodarka, przyroda i codzienne życie ludzi, którzy mieszkają obok. W Trzciance widać to szczególnie wyraźnie. Od średniowiecznych dokumentów o Szarcz po dzisiejsze zawody motorowodne na Sarczu i nocne zasiadki karpiarzy na Logo.
3: A na koniec można dodać, że kto raz wstanie o 5 rano i zobaczy mgłę nad wodą, ten już zawsze będzie wiedział, po co są te wszystkie liczby. Hektary, metry głębokości, kilometry dojazdu.
4: I dlaczego warto je znać, zanim rozłoży się wędkę albo koc na brzegu.
2: Eskapiła News.
4: Z jednej strony małe miasto nad Notecią, z drugiej wielka 200-letnia historia przemysłu. Ujście kojarzy się z Hutą Szkła, ale mało kto wie, jak bardzo ta huta jest spleciona z losami całego regionu pilskiego. To jest w ogóle fascynujące, że w takim niewielkim mieście działa zakład, który pamięta jeszcze czasy, gdy te tereny były częścią państwa pruskiego. Huta Szkła w Ujściu ruszyła w roku 1809 i do dziś jest jednym z symboli lokalnej tożsamości.
3: Czyli mówimy o najstarszym producencie opakowań szklanych w Polsce, który w dodatku działa nieprzerwanie od ponad 200 stuleci. Brzmi jak historia z podręcznika, a to przecież zwykłe, codzienne butelki.
4: Zwykłe, ale jednocześnie bardzo niezwykłe. Ta huta była pierwszą w Polsce, która wprowadziła maszynową produkcję butelek. To był ogromny skok technologiczny, z ręcznego dmuchania szkła do seryjnej produkcji, która pozwoliła obsłużyć rosnący rynek.
3: I nagle okazuje się, że butelka po napoju z Piły, Chodzieży czy Poznania mogła wyjechać w świat, bo w Ujściu ktoś wymyślił, jak ją szybciej i taniej wyprodukować.
4: Dokładnie. Dzisiaj huta specjalizuje się w butelkach brązowych i zielonych. Trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale też do wielu krajów Europy. Między innymi do Francji, Belgii, Holandii, a nawet dalej, na przykład do Kanady. To jest lokalny zakład o bardzo międzynarodowym zasięgu.
3: Ale zanim dojdziemy do współczesności, warto się cofnąć do okresu międzywojennego. Bo wtedy w Ujściu i w pobliskim Dziębówku działały już huty szkła, tylko że pod zupełnie inną banderą.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
4: Tak, przed I wojną światową były to zakłady należące do niemieckiej spółki akcyjnej z siedzibą w Dreźnie. Nazywała się dość skomplikowanie. Aktiengesellschaft für Glasindustrie vormals Friedrich Siemens. To była duża branżowa firma, która miała swoje fabryki w różnych miejscach. I nagle przychodzi koniec wojny, zmieniają się granice, Wielkopolska wraca do Polski. Co się wtedy dzieje z takimi niemieckimi fabrykami? W wielu przypadkach majątek niemieckich przedsiębiorstw był przejmowany przez polski kapitał. Czasem powstawały zupełnie nowe spółki, czasem przekształcano istniejące. W przypadku hut w Ujściu i Dziębówku zrobiono coś pośredniego. Majątek wniesiono do nowo utworzonej polskiej spółki akcyjnej, ale kontrola kapitałowa w dużej mierze pozostała po stronie niemieckiej. Czyli na papierze polska spółka, a w praktyce wciąż mocne wpływy z Drezna. Można tak to ująć. 13 września 1927 roku powstała Huta Szkła Ujście Spółka Akcyjna. Założycieli było kilku. Po pierwsze właśnie ta niemiecka spółka szklarska, która wniosła same fabryki. Po drugie Europejskie Stowarzyszenie Fabryk Butelek z Düsseldorfu, które dorzuciło prawa do określonej technologii produkcji. Do tego doszło jeszcze praskie towarzystwo akcyjne Böhmischen Union Bank oraz kilku polskich udziałowców.
3: I tu pojawiają się konkretne nazwiska z naszego regionu.
4: Tak, m.in. radca miejski Jan Cynka z Poznania, inżynier Stefan Głowacki, a także dyrektor Leon Okoniewski z Ujścia, który został jedynym członkiem zarządu spółki. To pokazuje, że polski kapitał i polscy menedżerowie też mieli w tym przedsięwzięciu swój udział.
3: Ale finansowo to nie była prosta układanka. Tam się pojawiają liczby, które brzmią jak współczesne transakcje na rynku fuzji i przejęć.
4: Dokładnie. Majątek hut wyceniono na tak zwaną wartość przedsiębiorstwa, niespełna 800 tysięcy złotych. Od tego odjęto przejęte długi handlowe, około 147 tysięcy złotych. Wyszło około 650 tysięcy złotych wartości netto. Z tej kwoty niemiecka spółka objęła akcje tylko na 167 tysięcy, a resztę potraktowała jako wierzytelność wobec nowej spółki.
3: Czyli klasyczne, wkładam majątek, ale jednocześnie zostaję wierzycielem i mam nad wszystkim kontrolę.
4: Tak to wygląda. Kapitał zakładowy ustalono na 250 tysięcy złotych, a akcje miały być na okaziciela. I tu pojawia się ciekawostka dla miłośników historii gospodarczej. Do dziś nie zachował się żaden oryginalny dokument akcji tej spółki.
3: Ani jedna akcja? Nawet w archiwach?
4: Jak dotąd nic nie wypłynęło. Wiadomo, że po II wojnie światowej te papiery nie zostały zgłoszone do rejestracji, więc formalnie przepadły. Zostały tylko projekty i wzory dokumentów przechowywane w aktach rejestrowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu w oddziale w Pile.
3: Czyli można zobaczyć, jak miały wyglądać, ale nie ma żadnego oryginału, który ktoś trzymałby w szufladzie po dziadku.
4: Dokładnie. Co ciekawe, te wzory przygotowywano wewnętrznie w spółce bez udziału drukarni. To były załączniki do dokumentacji rejestrowej, a nie efekt pracy wyspecjalizowanej oficyny.
3: A sama huta? Bo o papierach mówimy, że zaginęły, ale zakład przecież stoi.
4: Stoi i działa do dziś huta w Ujściu. Po fabryce w Dziembówku nie ma już śladu, poza torfowiskami, które kiedyś służyły jako paliwo do pieców hutniczych. Natomiast ujską hutę udało się utrzymać, rozwinąć i wprowadzić w nową epokę.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła. SK Piła.
3: I tu dochodzimy do jubileuszu, który kilka lat temu mocno wybrzmiał w całym regionie. 200. rocznica powstania huty. To brzmi jak powód do naprawdę dużej uroczystości.
4: 4 lipca 2009 roku w Ujściu zorganizowano obchody 200-lecia zakładu. To było wydarzenie nie tylko dla pracowników, ale dla całego miasta. Huta od zawsze była jednym z głównych pracodawców i motorem rozwoju lokalnej społeczności.
3: Wystarczy spojrzeć na liczby. Na początku, w XIX wieku, pracowało tam około 50 osób. W okresie międzywojennym już ponad 300. A w najlepszych czasach po wojnie ponad 800.
4: To oznacza, że praktycznie każda rodzina w Ujściu miała kogoś związanego z hutą. Zakład nie tylko dawał pracę, ale też budował mieszkania, wspierał infrastrukturę miejską, kulturę, życie społeczne. W małym, kilkutysięcznym mieście taki pracodawca to fundament.
3: Trzeba też pamiętać, że huta przeszła przez bardzo trudny moment po II wojnie światowej. Zakład był zniszczony w 45%, a mimo to szybko wznowiono produkcję.
4: I to jest kolejny element tej historii – odporność. Zrujnowany zakład, brak surowców, trudne warunki, a jednak udało się odbudować piece, uruchomić linie i znów stać się ważnym graczem w branży. To wymagało ogromnej determinacji pracowników i kadry technicznej.
3: Nic dziwnego, że podczas jubileuszu tak mocno podkreślano rolę ludzi. Uhonorowano wtedy aż 169 osób, zasłużonych hutników, którzy przez lata tworzyli ten zakład.
4: Każdy z nich otrzymał pamiątkową statuetkę. To był symboliczny gest wdzięczności mieszkańców dla tych, którzy budowali dobrobyt miasta. Bo huta to nie tylko mury i maszyny, ale przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą tam codziennie do pracy.
3: Na uroczystości pojawił się też gość, który z regionem pilskim jest mocno związany. Ówczesny minister Adam Szeinfeld.
4: W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego. 200 lat huty to około 20 pokoleń pracowników. Ludzka pamięć sięga zwykle 3-4 pokoleń wstecz. Dlatego tak istotne jest, aby historia tych wcześniejszych pokoleń została utrwalona. Choćby właśnie poprzez jubileusze, pomniki, publikacje.
3: I tu pojawia się kolejny symbol. Pomnik hutnika na Starym Rynku w Ujściu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Piła.
4: Pomnik fontanna przedstawiający hutnika w trakcie dmuchania szkła odsłonięto właśnie 4 lipca 2009 roku, w dniu jubileuszu. Stanął na odnowionym Starym Rynku przed wejściem do dawnego kościoła ewangelickiego.
3: To jest bardzo charakterystyczna rzeźba. Hutnik pochylony nad piszczelą, skupiony na pracy, a jednocześnie otoczony wodą. Połączenie pomnika z fontanną sprawia, że to miejsce żyje, szczególnie latem.
4: Pomnik ma kilka funkcji. Po pierwsze, upamiętnia tradycje hutnicze ujścia. Po drugie, stał się punktem orientacyjnym w mieście. Po trzecie, to miejsce spotkań, gdzie ludzie umawiają się, odpoczywają, robią zdjęcia.
3: Trochę jak lokalny pod zegarem, tylko że pod hutnikiem.
4: Dokładnie. Co ciekawe, odsłonięcie pomnika poprzedziła wspomniana już ceremonia wręczenia statuetek hutnikom. To było takie symboliczne przejście. Najpierw podziękowanie konkretnym ludziom, a potem odsłonięcie rzeźby, która ma przypominać o wszystkich pokoleniach pracowników.
3: I znów, obecność przedstawicieli władz różnych szczebli, w tym ministra, nadała temu wydarzeniu dodatkowej rangi. Ale chyba najważniejsze było to, że mieszkańcy poczuli, iż ich codzienna praca ma swoje miejsce w przestrzeni publicznej.
4: Tak, bo pomnik przedsiębiorstwa to nie jest tylko hołd dla firmy. To jest opowieść o mieście, o jego historii, o tym, z czego żyli ludzie i co ich łączyło. W ujściu tą osią jest właśnie huta szkła.
3: Zresztą widać to po tym, jak ten pomnik funkcjonuje w życiu społecznym. Stał się miejscem zbiórek, spacerów, wycieczek. Na przykład w październiku 2009 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej zaczęli swoją wizytę w ujściu właśnie od spotkania przy hutniku, a dopiero potem pojechali zwiedzać zakład.
4: To pokazuje, że rzeźba nie jest tylko dekoracją. Ona organizuje przestrzeń i nadaje jej znaczenie, a jednocześnie przypomina, że za każdą butelką, która wyjeżdża,

0: Dziennika i jego otoczeniem.
1: Czyli zamiast szukać daleko, wybrali symbol, który codziennie widzą, przechodząc przez rynek. I to jest bardzo logiczne. Odnowić coś, co jest wizytówką zarówno miasta, jak i samej huty.
0: Po konsultacjach z autorem rzeźby ustalono sposób renowacji. I tu pojawia się detal, który zawsze budzi uśmiech. Pomnik czyszczono roztworem z dodatkiem piwa, a potem zabezpieczono warstwą oleju ochronnego.
1: Piwo i hutnik. Trudno o bardziej symboliczne połączenie. Ale to ma sens, bo takie roztwory są stosowane przy czyszczeniu niektórych powierzchni. A przy okazji brzmi to bardzo swojsko.
0: Najważniejsze jest to, że w akcję zaangażowali się nie tylko pracownicy, ale też ich bliscy. To było wspólne działanie, które pokazało, że huta nie kończy się na bramie zakładu. To jest społeczność, która czuje odpowiedzialność za swoje miasto.
1: I znów wracamy do tego, że pomnik nie jest martwym obiektem. On żyje razem z ludźmi, którzy go otaczają, dbają o niego, spotykają się przy nim. To trochę jak rodzinne zdjęcie, które co jakiś czas trzeba odkurzyć i oprawić na nowo.
0: Dokładnie, a w tle cały czas działa huta, która przeszła kolejną ważną zmianę własnościową. W 2004 roku 60% akcji Huty Szkła Ujście spółka akcyjna zostało sprzedanych irlandzkiej grupie Ardagh. Od tego momentu zakład stał się częścią międzynarodowego koncernu.
1: Czyli znowu mamy ciekawą klamrę. Kiedyś niemiecki kapitał, potem polska spółka akcyjna, a dziś globalna grupa z siedzibą za granicą. A mimo to huta wciąż jest mocno zakorzeniona w lokalnej rzeczywistości.
0: To jest właśnie paradoks współczesnej gospodarki. Własność może być międzynarodowa, ale zakład pozostaje fizycznie w konkretnym miejscu. Zatrudnia ludzi z okolicy, płaci podatki, współpracuje z lokalnymi firmami, angażuje się w życie społeczne. W Ujściu to widać bardzo wyraźnie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Jeżeli spojrzymy na całą tę historię, od XIX wieku przez międzywojnie, zniszczenia wojenne, czasy powojenne, aż po współczesność, to widać, że Huta Szkła jest czymś w rodzaju kręgosłupa miasta.
0: Tak, bo przez 200 lat zmieniały się granice, systemy polityczne, właściciele, technologie, a huta wciąż była. Dla wielu rodzin to miejsce pierwszej pracy, czasem jedynej. Dla innych punkt odniesienia, bo nawet jeśli ktoś wyjechał, to i tak huta pozostawała w opowieściach.
1: I to jest też opowieść o tym, jak przemysł kształtuje przestrzeń. Bez huty nie byłoby tylu bloków pracowniczych, nie byłoby tak rozwiniętej infrastruktury, nie byłoby tylu inicjatyw kulturalnych, które przez lata wspierał zakład.
0: Dlatego pomnik hutnika na Starym Rynku jest czymś więcej niż tylko ładną rzeźbą. To jest materialny znak, że historia pracy, wysiłku i codziennego trudu ma swoje miejsce w centrum miasta, a nie gdzieś na marginesie.
1: Ciekawe jest też to, że dokumenty akcji międzywojennej spółki nie przetrwały, a przetrwała sama fabryka i pamięć o ludziach. Jakby życie codzienne okazało się trwalsze niż papiery wartościowe.
0: To bardzo trafne spostrzeżenie. Archiwa są ważne, ale ostatecznie to budynki, maszyny i przede wszystkim ludzie niosą historię dalej. W Ujściu te historie można dosłownie zobaczyć. W dymiących kominach, w szkle wyjeżdżającym z linii produkcyjnych, w pomniku hutnika, który stoi na rynku.
1: I w butelce, którą ktoś właśnie otwiera gdzieś we Francji czy w Kanadzie, nie mając pojęcia, że jej historia zaczęła się 200 lat temu w niewielkim mieście w Wielkopolsce.
0: A jednak ta historia tam jest, w technologii, w tradycji, w doświadczeniu przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 20 pokoleniom hutników udało się zbudować coś, co przetrwało wszystkie zawirowania. I to jest chyba najciekawszy wymiar tej opowieści o Ujściu i jego hucie szkła.
2: SK Piła News.
3: Czas na kolejne inspirujące historie, a to w ramach magazynu reporterów Radia SK. Ja nazywam się Jan Grzelaczyk, a moją gościnią jest Angelika Leszczyńska, czyli prezeska Fundacji Złotowianka. Witam serdecznie.
4: Dziękuję za zaproszenie.
3: Jak wyglądały początki fundacji?
4: Ja tę fundację założyłam 18 lat temu razem z Katarzyną Klaczyńską. Chciałyśmy zrobić więcej dla osób z niepełnosprawnościami lokalnie, dlatego, bo to miała być na początku tylko lokalna fundacja, dlatego nazywa się Złotowianka. Ale prawda jest taka, że bardzo szybko zaczęli się do nas zgłaszać

0: osoby z niepełnosprawnościami zaczęły się zgłaszać z całej Polski, bo prężnie działaliśmy i nie braliśmy żadnych opłat od pieniędzy, bo nasza fundacja jest fundacją subkontową, to znaczy, że podopieczni zakładają sobie u nas subkonta i mogą zbierać pieniądze na leczenie, rehabilitację. A nam bardzo zależało, powiem panu, żebyśmy nauczyły, pomogły zbierać te pieniądze, ale też nauczyły, podpowiedziały, jak to można zrobić, żeby podopieczni i ich rodziny uwierzyli, że mogą więcej niż im się wydaje. W Złotowie jest ośrodek rehabilitacji Zabajka 2 i do niego przyjeżdżali ludzie z całej Polski, z zagranicy, a nasi lokalnie, ponieważ to jest prywatny ośrodek, nasi lokalnie nie bardzo. Ja bardzo chciałam zrobić wszystko, żeby ci nasi też mogli, skoro mają za miedzą, za płotem, żeby też mogli z tego skorzystać. I tak właśnie, taka w sumie była idea powstania fundacji. Ja też z wykształcenia jestem nauczycielką i jak przestałam pracować w szkole, a z mężem założyliśmy prywatny biznes, to trochę mi brakowało takiej interakcji z młodzieżą, akcji takich KO-wca, że tak powiem. I stąd właśnie pomysł na to, żeby fundację założyć i żeby działać na różnych płaszczyznach, na różnych polach.
1: Do dziś fundacja nazywa się Złotowianka, mimo że tych ludzi z różnych rejonów przybywa. Czy myśleliście przez chwilę, żeby zrobić jakiś rebranding, czy w ogóle tego nawet nie braliście pod uwagę?
0: Myśleliśmy wielokrotnie, dlatego że jak fundacja nam się rozrosła, w tej chwili mamy podopiecznych ponad 2600 osób z całej Polski, dosłownie z każdego województwa. I rozrosło się to na tyle, że chcieliśmy pozyskiwać też środki z różnych źródeł, to bardzo, w tym od sektora prywatnego także, to bardzo często dostawaliśmy informacje, że no chętnie byśmy pomogli, ale wy Złotowianka to tak nie bardzo, bo to tak lokalnie, więc trzeba zmienić. No i były chyba ze trzy podejścia do rebrandingu, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie, że robiąc analizę plusy, minusy, że jednak więcej tracimy niż zyskujemy i zostaliśmy przy tej nazwie. Jakoś sobie radzimy, na tyle jest fundacja zakorzeniła się już i na tyle broni się działaniami, że no funkcjonujemy, dajemy radę i myślę, że już nam minął ten czas, kiedy nazwę. Stwierdziliśmy, że zmienimy może stronę, logo i inne rzeczy, ale z nazwą pozostaniemy.
1: Dlaczego akurat osoby niepełnosprawne?
0: Raz, że ten ośrodek w Złotowie funkcjonujący, a dwa, wie pan, my, jak mówiłam, założyliśmy z mężem też firmę, firmę. Mój mąż jest dziennikarzem, więc gazetę lokalną i portal internetu. Jeszcze wtedy, 18 lat temu, to była tylko gazeta. I pisaliśmy często, robiliśmy jakieś zbiórki o trudnych sytuacjach osób z terenu. A chciałam coś więcej, bo właściwie nawet wtedy na tamtym etapie nie wiedziałam, że te zbiórki są nielegalne, takie organizowane tak spontanicznie. No i to była grupa chyba taka docelowa, której najtrudniej jest w życiu i uznaliśmy, że oni najbardziej potrzebują wsparcia. Docelowo, jak już zaczęliśmy się zajmować tą grupą, to okazało się, że bardzo dużego wsparcia i też bardzo dużo naszej uwagi kierujemy na opiekunów, bo uważamy, że opiekunowie osób z niepełnosprawnościami to jest grupa, którą bardzo powinno się nasze państwo też zająć i społeczeństwo ze względu na to, że nam się to po prostu opłaca, bo im dłużej oni mają siły i im dłużej im się chce zajmować swoimi dziećmi, no to tym dłużej my jako społeczeństwo mamy luz, że tak powiem. My nie musimy się nimi zajmować, więc nawet jeżeli na kogoś empatia nie działa, to powinna ekonomia do niego przemówić, że to jest grupa tak, którą powinniśmy chołubić i której powinniśmy pomagać, bo nas to zwalnia z tej odpowiedzialności.
1: A jak wygląda rynek osób pracujących w takiej fundacji, na przykład wolontariuszy?
0: Wie pan co, w sumie nie wiem, jak jest w tej chwili, jakie są statystyki, jeśli chodzi o organizacje, które zajmują się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Ich trochę jest, ale nie ma aż tyle. Poza tym nie wszystkie działają na dużą skalę, nie wszystkie działają tak prężnie z powodu braku środków, ale Fundacja Klon Jawor, która co roku robi takie analizy i publikuje informacje o tym, jaki jest stan NGO-sów w Polsce, tych organizacji pozarządowych, od kilku lat już apeluje jakby i daje informacje, że ludzi, którzy chcą się zajmować i wspierać, jest coraz mniej i będzie coraz mniej. To jest trudny rynek. trudniej się żyje, ale też wygodniej nam się, znaczy z jednej strony trudniej się żyje, bo może nie pod względem socjalnym, takim sprawnym, takim jak my, jak pan, ja i osobom, które nie mają większych problemów ze zdrowiem, to nam się łatwiej żyje, tak generalnie. Mamy większy dostęp do wszystkiego, ale za tym ułatwieniem w życiu cywilizacyjnym idzie niestety, idą niestety większe problemy emocjonalne. I to sprawia, że ludzie są pogubieni i uważają często, albo są nastawieni na siebie, albo są pogubieni i mówią, że oni nie są w stanie nikomu pomóc, skoro sobie nie są w stanie pomóc. I tych wolontariuszy i organizacji, które się tym zajmują, nie ma za wiele. To ubywa, tego jest coraz mniej. My widzimy przez 18 lat, jak to się u nas kształtowało w fundacji. Wygrane są troszeczkę organizacje, które są w dużych miastach, bo tam są studenci. Studenci, którzy na przykład muszą praktyki wyrobić w ramach swoich godzin i tych studentów łatwiej jest pozyskać do pomocy. Ale w mniejszej miejscowości, gdzie nie ma studentów, już jest dużo trudniej. Naszymi wolontariuszami są albo seniorki, które są aktywne i bardzo chcą, ale z czasem coraz trudniej i za chwilę one też potrzebują pomocy. Albo z kolei młodzież, siódma, ósma klasa, bo licealiści bardzo trudno. Kiedyś podstawą byli licealiści, uczniowie szkół średnich. Dzisiaj jest to grupa, która się najmniej angażuje i to nie tylko u nas. Jak sobie analizuję i rozmawiam z innymi organizacjami, to jest grupa, którą najciężej, najtrudniej wyciągnąć. Ale są to, ja nie mówię, nie chcę wrzucać też do wszystkich do jednego worka i nie powiem, że ich nie ma wcale. Oni są, tylko po prostu jak patrzymy na lata wstecz, to jest ich dużo mniej.
1: Czyli filarami pozostają takie osoby z pasją do pomagania, powiedzmy, z taką potrzebą, z taką świadomością społeczną?
0: Znaczy zawsze tak jest, że musi być ktoś, kto zarazi entuzjazmem i energią innych. Więc tak są i jest ich trochę. Tylko mówię, trzeba im też trochę pomóc, bo sama wiem, jak się spotykamy z innymi organizacjami na różnych szkoleniach czy wyjazdach integracyjnych, albo nawet na webinarach jakichś, jak rozmawiamy na szkoleniach. Jak jest bardzo dużo problemów, jak są kłody rzucone pod nogi, to ludzie ci się też wypalają bardzo szybko. Jak widzą, ile jest potrzeb, a jak ciężko jest uzyskać wsparcie, to przychodzi taki moment, kiedy oni też mówią, kurczę, nie mam już siły i odpuszczam. Kluczem, nasza fundacja ma 18 lat, bo zawsze mieliśmy to szczęście, że dobieraliśmy dobrych ludzi, fajnych ludzi. Bo tutaj jedna, nawet najbardziej entuzjastyczna liderka, czy jeden lider, nie jest w stanie tego sam zrobić. On jest ważny bardzo, musi pociągnąć, ale musi mieć też zaplecze. I da się to zrobić, tylko wymaga to, ja musiałam prawie że zrezygnować ze swojej pracy, żeby się zająć fundacją, tak naprawdę. Bo tylko wtedy, jak się tak człowiek zaangażuje na maksa, to ma sens.
1: Przechodząc jeszcze do działalności Złotowianki, rozumiem, że fundacja nie jest ukierunkowana na pomaganie osobom z jakąś konkretną niepełnosprawnością, tylko pomaga różnym osobom.
0: Tak, u nas jest tak, że nie mamy ukierunkowania na jakąś jedną dysfunkcję, tak samo jak nie mamy ograniczenia wiekowego, że to jest organizacja tylko dla dzieci. U nas są i dorośli, i młodzież, i dzieci, wszystkie możliwe dysfunkcje. Bo też my staramy się, tak jak mówiłam, mamy dwa główne cele. Pierwszy to jest pomóc im zebrać środki na leczenie i rehabilitację, ale drugi cel to jest aktywizacja. I robimy wszystko, żeby oni uwierzyli. My mamy w fundacji taki motto, jest niepełnosprawność to nie koniec świata. Czyli, że można żyć, radzić sobie z tym jakoś, czy to jest niepełnosprawność wrodzona, czy nabyta. Jest to mega traumatyczne przeżycie i zmieniające dokładnie cały świat i całe życie danej osoby, ale można sobie z tym poradzić i mamy podopiecznych, którzy są tego przykładami, że można.
1: Co może posłużyć za przykład takiej formy aktywizacji?
0: Sprowadziliśmy do Polski, właśnie Fundacja Złotowianka 8-9 już prawie lat temu sprowadziła do Polski frame running. To jest taka dyscyplina sportu dla osób z niepełnosprawnościami właśnie, które nie mogą się samodzielnie poruszać, ale na specjalnych rowerach, takich trójkołowych, bez pedałów mogą biegać. My to ściągnęliśmy z Danii i ze Szwecji, bo tam mieszka też podopieczna fundacji, która kiedyś jej mama o tym powiedziała. Pojechałyśmy do tej Szwecji, żeby to zobaczyć i jak to ściągnęliśmy, to tak się to rozwinęło, że dzisiaj mamy, mimo że na świecie frame running jest już od prawie 30 lat, 27 chyba, Polska bierze w tym udział, odkąd my to ściągnęliśmy, czyli 8-9, a my mamy mistrzynię świata we frame running, my mamy rekordzistów świata we frame running, jeździmy na zawody, jesteśmy tam naprawdę poważani. To jest właśnie dowód na to, że można. I dowód na to, jak życie się zmieniło, jak zmieniło się życie osób z niepełnosprawnościami, które w to weszły. Ale sukcesy sportowe to jest jedna jakby działka, natomiast nam bardzo zależało, żeby framerunning ściągnąć do Polski też dlatego, żeby pokazać, że to jest też fajna forma rehabilitacji i ciała, ale też umysłu, ducha i forma socjalizacji, bo już samo wyjście na trening wymaga mobilizacji, spotkanie na treningu z innymi, ćwiczenia. Nie wszyscy muszą być mistrzami. My mamy takich podopiecznych, którzy biegają na mobilerach i wcale nie chcą rywalizować. Ich sukcesy sportowe nie interesują, ale oni zyskali dzięki temu przyjaciół, zyskali możliwość wyjazdu na jakieś zawody albo nawet na jakieś memoriały. Przyjeżdżają do nas na obozy. Oni znaleźli też takie światełko w tunelu, im się chce.
1: Czy właśnie na tym polega główna forma pomocy? Takie pokazanie, że z tego życia, mimo wszelkich przeciwności losu, wciąż można korzystać?
0: Tak, że można sobie poradzić z problemami. O to nam chodzi, bo uważam, że głowa, zresztą nie tylko ja, wszyscy mówią, że głowa jest najistotniejsza w procesie zdrowienia, w funkcjonowaniu. Więc pokazanie, że można na różne sposoby. Osoby. Nie potrafisz tego, to możesz spróbować tego. No i chcemy im dawać to, czego nie mają na co dzień, czyli właśnie rehabilitacja jest bardzo ważna i ona musi być. My realizujemy różne projekty z dofinansowaniami, ale też swoje projekty bez dofinansowań, które mają im pokazać właśnie, że można ciekawie to życie spędzić, przy okazji odciążając opiekunów, bo taki, wie pan, to każdy z nas, jak ma doła, a jeszcze źle się czuje, a jeszcze jest niepełnosprawnością jakąś obarczony, no to jest mega uciążliwy dla otoczenia, dla rodziny, dla rodzeństwa, dla rodziców. Więc my chcemy im pokazać, że można nie być takim, a jednocześnie tym rodzicom też pokazać, że nawet jeżeli urodziło ci się dziecko z niepełnosprawnością, albo jeżeli twoje dziecko uległo wypadkowi i teraz, no to jest ogromny ciężar, nie ma się co oszukiwać i z całą sympatią i empatią trzeba nazywać rzeczy po imieniu, to nie jest łatwy kawałek chleba, jak się taka tragedia w życiu dzieje. Ale po tym pierwszym okresie traumy, żałoby i w ogóle totalnego załamania można poukładać sobie jakoś to życie tak, żeby ono dalej miało jakiś sens, żeby dalej się chciało funkcjonować, wstawać po prostu rano z łóżka.
1: W takim razie, jakie działania są podejmowane, by bezpośrednio pomóc tym opiekunom?
0: Wymyśliłyśmy sobie taki nasz autorski wytchnieniowy pobyt i powiem panu, że były takie dwa właśnie, bo zdobyłyśmy dofinansowanie też i te dwa pobyty, podczas których przyjeżdżały do nas matki z dziećmi i ojcowie z dziećmi i oni tylko razem spali i jedli, a w pozostałym czasie każde z nich, znaczy dzieci były zabierane przez terapeutów w jedno miejsce, a rodzice mieli swoje aktywności. Oni ze łzami w oczach, oba turnusy się kończyły. Oni płakali i mówili, że oni, wie pan, dla mnie to było takie odkrywcze też bardzo, jak przyjeżdżali na ten pobyt, zabieraliśmy im dzieci i oni nagle tak chodzili po korytarzu i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Nagle mają czas dla siebie i oni byli cali dzicy momentami. Nie wiedzieli jak, ale czy na pewno mogę, ale co teraz? Nie, może pani spać przez całe 5 dni, czy tam 4, może pani brać udział w aktywnościach, ale nie musi. Może pani czytać książkę albo iść do lasu. I ten czas wolny im ofiarowany był dla nich najistotniejszy i oni byli cali w szoku, że tak można. I na koniec bardzo dziękowali, ale powiem panu, że to dla nas było też takie bardzo wzmacniające i nam potrzebne jako fundacji, bo różnie bywa na co dzień. Wśród osób z niepełnosprawnościami też są osoby różne. Miłe, niemiłe, roszczeniowe, grzeczne, niegrzeczne. Przekrój społeczny, jak w każdej grupie społecznej. I te dwa pobyty im sprawiły wiele radości, ale też nam bardzo dużo dały. Były dla nas takim kopem do działania, takim zastrzykiem, że tak, trzeba to robić dalej.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz to była Angelika Leszczyńska, prezeska Fundacji Złotowianka. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję za taką możliwość, bo ja mówię, o fundacji mogę opowiadać, bo to jest, uważam, dobra, robimy dobre rzeczy.
2: Eskapiła News. Co robić w pile po godzinach? Gdzie szukać pomysłów na weekend i jak się zresetować po pracy? O tym w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Piła. Zaczynamy!
3: Piła na pierwszy rzut oka wygląda zwyczajnie, a potem okazuje się, że ma tyle zieleni, że zawstydza niejedno uzdrowisko. Ponad połowa powierzchni miasta to tereny zielone, a same lasy zajmują około 53 km kwadratowych.
2: Brzmi jak miasto, w którym łatwo złapać oddech po pracy. Od czego najlepiej zacząć, jeżeli ktoś ma wolne 2-3 godziny po południu?
3: Najprościej od spaceru. W Pile po kilku minutach jest się w parku, nad rzeką albo w lesie. W centrum króluje park miejski. 11 hektarów zieleni między Śródmieściem a Górnym, z rabatami, które wiosną i latem dosłownie wybuchają kolorami.
2: Tysiące kwiatów, alejki, ławki. Brzmi jak idealne miejsce na randkę, spacer z psem albo chwilę samotności z książką.
3: Dokładnie. Park miejski to pilskie salon na świeżym powietrzu. A kilka kroków dalej zaczyna się kolejny ważny bohater miejskiego życia, czyli gwda z bulwarami po obu stronach. Około 4 km tras do spacerów, biegania i jazdy na rowerze.
2: Rzeka w środku miasta zawsze robi klimat, ale w Pile jest jeszcze coś ekstra.
3: Wyspa. Od kilkudziesięciu lat to centralne miejsce spacerów i rekreacji. Plaża, place zabaw, miejsca do ćwiczeń i przestrzeń na wydarzenia plenerowe. Największe wrażenie robi prawie 1000-metrowa piaszczysta plaża z widokiem na Gwdę, most i Śródmieście.
2: Czyli można mieć wrażenie wakacji, będąc 5 minut od domu.
3: Tak. Wyspa to też świetny punkt startowy dla aktywnych. W całej Pile działa 12 publicznych siłowni plenerowych i 2 do street workoutu. A biegacze mają do wyboru bulwary nad Gwdą albo wymagające podbiegi w Kuźniku, gdzie trenują nawet biegacze ultra.
2: A rowerzyści?
3: Nie narzekają. W mieście jest około 64 km dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Najdłuższa trasa z ulicy Kossaka na Płotki ma ponad 5 km. Można też dojechać do kąpieliska nad Jeziorem Piaszczystym i leśną drogą do Dobrzycy.
2: Czyli rowerem da się ogarnąć i miasto, i jeziora, i leśne okolice.
3: A w samym centrum są dwa zupełnie różne światy spacerowe. Z jednej strony uspokojony plac Konstytucji 3 Maja, idealny na spokojny spacer i patrzenie na architekturę. Z drugiej dzikie łąki nad Gwdą, szczególnie malownicze o świcie, kiedy nad rzeką unosi się mgła.
2: Brzmi jak idealne miejsce na reset po ciężkim tygodniu.
3: I to jest właśnie siła Piły. Z jednej strony miasto, z drugiej natura na wyciągnięcie ręki.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
2: Skoro było już o naturze i spacerach, to pora na kulturę. Co w Pile dzieje się pod dachem, kiedy pogoda nie zachęca do wyjścia do parku?
3: Centrum Życia Kulturalnego to regionalne centrum kultury. Jest teatrem, kinem, sceną koncertową i taneczną, a także miejscem, które animuje życie kulturalne w mieście. Ma największą w regionie salę widowiskową, na około 500 osób, a w repertuarze koncerty, spektakle, seanse filmowe i wydarzenia taneczne.
2: Ale RCK to nie tylko oglądanie z fotela, prawda?
3: Zgadza się. Działa tam wiele sekcji i zespołów artystycznych. Między innymi szafirki, chór Halka, teatr wirtualny Tak oraz Pilska Orkiestra Rozrywkowa. Późną wiosną centrum wychodzi też do Parku Miejskiego, gdzie odbywają się zajęcia joga w parku i parkowe spotkania.
2: Czyli można zrobić powitanie słońca na trawie, a potem zostać na koncert.
3: Można. W ramach RCK działa także klub seniora Zacisze przy ulicy Bydgoskiej 68. W 14 sekcjach, na przykład brydżowej, komputerowej, kulinarnej czy turystycznej, spotyka się około 500 osób. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść.
2: Skoro jest RCK, to pewnie są też muzea.
3: Przy ulicy Browarnej działają dwa. Muzeum Stanisława Staszica, jedyna w Polsce placówka poświęcona temu Pilaninowi znanemu z podręczników, mieści się w jego rodzinnym domu. Zbiory to prawie 1400 eksponatów. Są też wystawy czasowe i letnie koncerty w ogrodzie.
2: Czyli jeżeli ktoś w szkole słyszał o Staszicu, to tutaj może zobaczyć, skąd pochodził.
3: A tuż obok, w dawnym konsulacie polskim, działa Muzeum Okręgowe. Ma stałe wystawy o archeologii i historii regionu oraz o życiu codziennym od połowy XVIII do początku XX wieku. Organizuje też wystawy czasowe i warsztaty, a podlega mu Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
2: Skoro była kultura, to teraz czas na sport. W Pile można nie tylko ćwiczyć, ale też kibicować. Jak wygląda sportowa mapa miasta?
3: Najpopularniejsze są sporty drużynowe. Najbardziej utytułowanym klubem ligowym jest żeński klub siatkarski PTPS, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. W ponad ćwierćwiecznej historii siatkarki sięgały po tytuły mistrzyń i wicemistrzyń Polski, a także po Puchar Polski. Ich domem jest hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Żeromskiego.
2: Czyli można przyjść na mecz i poczuć atmosferę dużej siatkówki bez wyjazdu do metropolii.
3: Można. W Pile mocną pozycję ma też koszykówka. Od ponad dekady rozwijają klub Basket Piła. Zarówno drużyna męska, jak i żeńska rozgrywają swoje mecze w hali przy ulicy Bydgoskiej.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
2: A piłka nożna? Bez niej trudno wyobrazić sobie sportową scenę w Polsce.
3: W Pile działają dwa stosunkowo młode kluby piłkarskie. Spotkania KP Piła odbywają się na stadionie przy ulicy Żeromskiego. Z kolei KS Futsal Piła gra w hali sportowo-widowiskowej po sąsiedzku. To propozycja dla tych, którzy lubią szybszą, halową odmianę piłki.
2: A co z tymi, którzy chcą się poruszać, ale ich mózg jeszcze nie jest przekonany do biegania po lesie albo do siłowni?
3: Dla nich dobrym początkiem jest aquapark. To kompleks, w którym są dwa baseny o długości 25 metrów. Dwie zjeżdżalnie. Jedna ma około 40 metrów, druga 70. Do tego basen rekreacyjny, rwąca rzeka, hydromasaże, sauny. W części basenowej może przebywać jednocześnie ponad 160 osób, oczywiście w standardowych warunkach sanitarnych.
2: Czyli można popływać, poszaleć na zjeżdżalni, a potem zrelaksować się w saunie.
3: Tak, w aquaparku są też korty do squasha i strefa fitness, a zimą działa tam lodowisko. Rocznie obiekt odwiedza ponad 300 tysięcy osób, więc to jedno z najpopularniejszych miejsc aktywnego wypoczynku w mieście.
2: A jeżeli ktoś woli klasyczne korty tenisowe?
3: Korty tenisowe znajdują się zarówno przy akwaparku, jak i przy ulicy Dąbrowskiego. Do tego dochodzi cała sieć prywatnych siłowni. Nikt chyba nie policzył ich dokładnie, ale można spokojnie mówić o co najmniej kilkunastu obiektach.
2: Wspomniałaś o siłowniach. W Pile jest też podobno ogromny klub fitness, który robi wrażenie samą skalą.
3: Chodzi o Gym Factory. To największy obiekt fitness w regionie. Pod dachem jest około 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Znajduje się tam ponad 100 maszyn, około 2 ton wolnych ciężarów, sala do zajęć rowerowych, strefa crossfit, sala fitness, korty do squasha i kilka innych specjalistycznych stref treningowych.
2: Czyli miejsce, w którym można spędzić pół dnia i wciąż mieć wrażenie, że nie spróbowało się wszystkiego.
3: Dokładnie. A tuż obok jest coś dla tych, którzy szukają nie tylko ruchu, ale też mocnych emocji.
2: Mówisz o torze gokartowym?
3: Tak. Tor Gokart Extreme ma prawie 400 metrów długości. Największą frajdę daje walka o tysięczne części sekundy w ciasnych zakrętach. Gokarty osiągają prędkość do około 70 km na godzinę, a najlepsi kierowcy pokonują jedno okrążenie w nieco ponad 30 sekund.
2: To już są prędkości, przy których naprawdę czuć adrenalinę.
3: Zdecydowanie. A tuż obok działa klub bilardowy. To z kolei miejsce, w którym liczy się precyzja, spokój i skupienie. Dla jednych to forma relaksu, dla innych sport wymagający cierpliwości i opanowania.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
2: Skoro była prędkość na torze, to teraz przenosimy się jeszcze wyżej. W Pile można spojrzeć na miasto z perspektywy ptaka.
3: To prawda. Na pilskim lotnisku działa startowisko paralotniowe. Można tam latać jako pilot, ale także jako pasażer pod skrzydłem doświadczonego instruktora.
2: Jak to wygląda w praktyce?
3: W Pile stosuje się tak zwane hole za samochodem. Paralotnia startuje z lotniska, a samochód na linie wyciąga ją na odpowiednią wysokość. Średnio jest to około 800 metrów nad poziomem ziemi. Z takiej wysokości widać jak na dłoni Piłę, a także okoliczne miasta. Chodzież, Czarnków, Trzciankę, Wałcz, Złotów.
2: 800 metrów nad ziemią to już naprawdę poważny widok.
3: Wszystko zależy od warunków pogodowych i przejrzystości powietrza. W najlepsze letnie wieczory można podobno dostrzec nawet słońce odbijające się w szybach wieżowców w Bydgoszczy. Rekord przelotu z Piły to około 259 km.
2: Czyli z Piły można przelecieć paralotnią dystans, który samochodem zajmuje kilka godzin.
3: Tak, z pasażerami lata między innymi Bogdan Jasiński, który od lat zabiera chętnych na takie podniebne wycieczki. W ciągu roku na lot paralotnią decyduje się około 500 osób. Dla jednych to spełnienie marzenia, dla innych sposób na przełamanie lęku wysokości.
2: Brzmi pięknie, ale też trochę strasznie.
3: Dla wielu osób to mieszanka spokoju i adrenaliny. Z góry miasto wygląda inaczej. Widać układ ulic, rzekę, lasy, jeziora. To pozwala spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy.
4: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
2: Zostajemy jeszcze na chwilę przy wodzie, ale tym razem wracamy na ziemię. Wspominałaś o Płotkach. To miejsce, które często pojawia się w rozmowach o pile.
3: Płotki to ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem, który jest jednym z ulubionych kierunków krótkich wypadów mieszkańców. To także jedyne miejsce w mieście, w którym można zasypiać i budzić się z widokiem na wodę.
2: Jak wygląda baza noclegowa nad Płotkami?
3: W ośrodku znajduje się 37 drewnianych domów, w większości przeznaczonych do wynajęcia. Poza sezonem jest tam cicho i spokojnie. Można usiąść na balkonie z kubkiem kawy, patrzeć na zachód słońca nad jeziorem i po prostu odciąć się od codziennego zgiełku.
2: Brzmi jak idealne miejsce na weekend bez telefonu.
3: Latem Płotki zmieniają się w tętniący życiem ośrodek. Jest tam najdłuższa w regionie piaszczysta plaża, kąpielisko, a sezonowo także park wodny, czyli dmuchany tor przeszkód na wodzie. To atrakcja dla dzieci, młodzieży, ale też dla dorosłych, którzy chcą poczuć się jak na wakacjach.
2: A jesienią i zimą?
3: Jesienią i zimą Płotki są spokojne. To dobry czas na spacery wokół jeziora, na obserwowanie zmieniającej się przyrody. Dla wielu osób to miejsce, w którym można się wyciszyć, posłuchać szumu drzew i fal.
2: Wspominałaś też o wyjątkowym obiekcie nad Płotkami, który ma znaczenie nie tylko rekreacyjne, ale też społeczne.
3: Przy końcu plaży znajduje się prawdopodobnie pierwsza na świecie platforma nurkowa dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała dzięki staraniom stowarzyszenia Krok po Kroku HSA, które od lat prowadzi rehabilitację przez nurkowanie.
2: To brzmi jak miejsce, które zmienia życie wielu osób.
3: Tak, platforma umożliwia nurkowanie przez cały rok. Można wejść do wody bezpośrednio z wnętrza przestronnej kabiny, w której jest ciepło i komfortowo, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Prace z osobami z niepełnosprawnościami ułatwiają podnośniki i ruchome dno. To rozwiązania, które pozwalają bezpiecznie i godnie korzystać z tej formy terapii.
2: To przykład, jak sport i rekreacja mogą stać się narzędziem realnej zmiany.
3: Dokładnie. To także dowód na to, że Piła potrafi tworzyć rozwiązania, które są unikatowe w skali świata.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
2: Skoro mowa o noclegach nad Płotkami, to warto też wspomnieć o tym, gdzie można zatrzymać się w samej Pile, jeżeli ktoś przyjeżdża na dłużej.
3: W mieście działa kilkanaście hoteli i moteli. Dwa największe znajdują się w ścisłym centrum. To obiekty, które łącznie oferują prawie 350 pokoi i apartamentów. Poza tym w różnych częściach miasta są mniejsze hotele, motele i apartamenty.
2: Czyli można wybrać nocleg blisko centrum, blisko lasu albo blisko jeziora.
3: Tak, Piła jest też świetną bazą wypadową do wycieczek w bliższą i dalszą okolicę.
2: Co warto zobaczyć, jeżeli ktoś ma do dyspozycji na przykład cały weekend?
3: Na pierwszym miejscu warto wymienić Dolinę Noteci. To obszar, w którym można obcować z naturą o każdej porze roku. Są tam łąki, lasy, starorzecza, miejsca idealne do obserwacji ptaków i spokojnych spacerów.
2: A dla miłośników jezior?
3: Dla nich idealne będzie Pojezierze Wałeckie. To region z wieloma jeziorami, które przyciągają nie tylko żeglarzy. Można tam pływać, wędkować, spacerować po lasach, korzystać z plaż.
2: Wspominałaś też o wrzosowiskach.
3: Tak, wrzosowiska okoneckie i kłomińskie. Latem zamieniają się w morze fioletowych kwiatów. To krajobraz, który robi ogromne wrażenie, a jednocześnie wciąż pozostaje mało znany. To dobre miejsce dla tych, którzy lubią odkrywać mniej oczywiste zakątki.
2: A jeżeli ktoś szuka bardziej duchowego wymiaru wyjazdu?
3: Wtedy warto odwiedzić sanktuaria maryjne w Skrzatuszu i w Górce Klasztornej. Sanktuarium w Górce Klasztornej jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. To przestrzeń modlitwy, refleksji, ale też ważny punkt na mapie pielgrzymkowej regionu.
2: Czyli w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Piły można znaleźć i ciszę lasu, i otwartą przestrzeń wrzosowisk, i miejsca o głębokim znaczeniu religijnym.
3: Tak, a dla miłośników niespiesznego odkrywania regionu jest jeszcze jedna propozycja. Żegluga po Noteci. To wciąż dość niszowa forma turystyki, ale bardzo ciekawa.
2: Na czym polega jej wyjątkowość?
3: Noteć płynie przez tereny, które nie są zdominowane przez masową turystykę. Rejs pozwala zobaczyć krajobrazy, które z perspektywy drogi są niewidoczne. Wzdłuż rzeki powstają nowoczesne mariny, między innymi w Czarnkowie i Drawsku. To miejsca, które łączą tradycje żeglugi śródlądowej z nowoczesną infrastrukturą.
2: Czyli można spędzić dzień na wodzie, zatrzymać się w marinie, a wieczorem wrócić do Piły i pójść na spacer nad Gwdę.
3: Dokładnie. To pokazuje, że Piła nie jest tylko celem, ale też punktem startowym do wielu różnych wycieczek.
4: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
2: Kiedy zbiera się to wszystko w całość, widać, że Piła ma kilka twarzy. Z jednej strony miasto parków, bulwarów i plaży w centrum. Z drugiej, miejsce z bogatą ofertą kulturalną i sportową.
3: Wystarczy wybrać, czy ma się ochotę na spacer po parku, bieg po leśnych ścieżkach, koncert w RCK, mecz siatkówki, dzień w aquaparku, lot nad miastem, czy spokojny wieczór nad jeziorem.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

posiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?